0: światu to nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie. Informator spółki Wodnik w Jeleniej Górze.
1: Audycję rozpoczniemy od wizyty w wyjątkowym miejscu. To zakład uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego, gdzie trwa właśnie realizacja niezwykle ważnej i nowoczesnej inwestycji.
2: Tak, to jest wyjątkowa inwestycja. To jest bardzo droga inwestycja, ale to jest inwestycja w bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest bezcenne.
1: Katarzyna Wierska-Kuberka, prezes zarządu przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Wodnik.
2: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody i o tym, żeby mieszkańcy mieli pewność, że ta dostawa będzie niezawodna i ciągła. Wydajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany zakład uzdatniania wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Tu podkreślmy, że zakład będzie pracował ciągle, bez żadnych przerw.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to jest inwestycja, którą prowadzimy na żywym organizmie, czyli zakład cały czas produkuje wodę, cały czas filtruje wodę, a jednocześnie modernizuje filtry. Jest to bardzo duże utrudnienie, ale nie jesteśmy w stanie wyłączyć Sosnówki, bo nie moglibyśmy wtedy podawać wody mieszkańcom. A Sosnówka zapewnia zaopatrzenie w wodę aż 48% mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Nie mówimy tu jednak o małych wkładach, jakie znamy z domowych dzbanków. Na miejscu trwa właśnie wymiana potężnych przemysłowych filtrów o gigantycznych rozmiarach.
2: Tak, dla zobrazowania to są kilkunastometrowej wysokości filtry o średnicy kilku metrów, w których znajdują się złoża o masie kilkudziesięciu ton. Tam jest węgiel aktywny, tam są złoża piaskowe, tam są najróżniejszego rodzaju ciężkie złoża, które służą do filtrowania wody i to są potężne urządzenia. Zresztą organizujemy wycieczki dla młodzieży i dla przedszkoli, zapraszamy po modernizacji filtrów, żebyście Państwo sami zobaczyli, jak to wygląda. To jest naprawdę imponująca budowla.
1: A na koniec rozwiewamy wątpliwości, które pojawiły się wśród mieszkańców Zabobrza dotyczące jakości kranówki. Oficjalne komunikaty są uspokajające, woda spełnia wszelkie standardy, a zgłaszane sygnały nie wiążą się z żadnym zagrożeniem.
2: Nasza woda, i to chcę zapewnić mieszkańców, jest cały czas monitorowana, jest czysta, jest zdatna do picia, jest dobra i można ją pić bez przegotowania. Mieszkańcy Zabobrza zgłaszali takie subiektywne odczucia, że jest lekki zapach ziemisty wody i tak rzeczywiście to się zdarza. Ostatni raz w 2018 roku, kiedy jest ciepłe lato, to nasze zbiorniki na Grabarowie po prostu zakwitają. To jest naturalny proces. No i on niestety zostawia taki leciutki zapach, posmak ziemistości. Nie wpływa to w ogóle na jakby jakość wody i jej przydatność do spożycia. Ona jest nadal czysta, nadal zdatna do spożycia, a cały czas pracujemy nad infiltracją tego złoża w taki sposób, żeby to odczucie Państwa zniknęło i to trwa mniej więcej 4 miesiące, tak jak poprzednio w 2018 roku też tak było. Proszę się nie niepokoić, woda jest dobra, zdatna do picia i czysta.
0: Informator spółki Wodnik w Jeleniej Górze. Więcej informacji na www.wodnik.net.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Wiadomości z Legnicy.
1: Legnica w Różu to akcja profilaktyki raka piersi, która trwać będzie przez cały październik. O tym i wielu innych działaniach miasta Legnica na rzecz zdrowia mieszkańców porozmawiam z Aleksandrą Krzeszewską, zastępcą prezydenta miasta. Pani prezydent, od czasu objęcia przez panią funkcji zastępcy prezydenta Legnicy profilaktyka stała się jednym z ważnych elementów działalności miasta. Jest bardzo wiele wydarzeń i akcji skierowanych do różnych grup społecznych. Skąd ten priorytet?
2: To jest oczywiste, że zdrowie jest dla nas najwyższą wartością. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy. Sama profilaktyka jest po prostu tańsza niż leczenie, a koszty te społeczne, rodzinne i finansowanie przy wystąpieniu poważnej choroby, już nie mówimy tylko o tej onkologicznej, ale także o chorobach przewlekłych, jak cukrzyca, są po prostu ogromne i dlatego w Legnicy ta profilaktyka nie jest pojedynczą akcją, ale jest elementem polityki miasta, którą kreujemy. Prezydent Maciej Kupa jest osobą, która bardzo mocno stawia właśnie na profilaktykę zdrowia i chodzi o to, żeby te badania były jak najbliżej mieszkańców, łatwo dostępne, żebyśmy też docierali do osób, które na co dzień odkładają wizytę u lekarza, no bo w profilaktyce ten czas naprawdę ma ogromne znaczenie.
1: Tylko gdzie przebiega granica odpowiedzialności samorządu? Mieszkaniec może powiedzieć, od leczenia mamy NFZ, szpitale i przychodnie. Dlaczego więc miasto ma angażować w to swoje pieniądze i swoich ludzi?
2: Nie chcemy zastępować NFZ-u ani systemu ochrony zdrowia. Możemy go tylko uzupełnić tam, gdzie widzimy te potrzeby mieszkańców. Właśnie dlatego organizujemy badania, edukujemy, zachęcamy do profilaktyki, bo wiemy, że dzięki tym działaniom część osób wcześniej trafi do lekarza, a to jest właśnie ta korzyść, której my nie jesteśmy w stanie wycenić. Warto angażować się w profilaktykę, angażować też miejskie zasoby, tym właśnie bardziej, że korzystamy z dofinansowania samorządu województwa, wsparcia naszych partnerów, m.in. DCO z Wrocławia.
1: I tutaj dochodzimy do Legnicy w Różu. Tegoroczna edycja odbędzie się już 2 października w Akademii Rycerskiej. Co będzie się działo?
2: Organizowana przez Fundację Dobre Znaki przy wsparciu miasta KGHM Polska Miedź, Legnica w Różu ma przypominać kobietom o profilaktyce raka piersi. Chcemy mówić o zdrowiu szerzej. Będą badania, konsultacje ze specjalistami, możliwość uzyskania informacji. Rok temu podczas Legnicy w Różu wykonano 180 badań, m.in. badania krwi, USG piersi, EKG. Były też badania wzroku i konsultacje i podobnie będzie 2 października.
1: Legnica w Różu jest tylko częścią większej układanki. Mieliśmy cytobus z bezpłatną cytologią, słuchobus, Legnickie Dni Zdrowia zaledwie tydzień temu.
2: I dodam, że mieliśmy również kilka edycji badań w kierunku Czerniaka, w których przebadane zostało kilkaset osób. Niestety, zdarzały się przypadki wykrycia onkologicznych chorób skóry. Były również działania skierowane do mężczyzn dotyczące chorób jąder i prostaty. Dwukrotnie był w Legnicy wąsobus, organizowaliśmy Movember, no i stawiamy na promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
1: Teraz pojawia się również pierwszy miejski program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2026-2028.
2: Dobrym przykładem spójności działań jest właśnie ten program dotyczący osteoporozy. Jest to miejski program, chcemy przechodzić od pojedynczych wydarzeń do działań zaplanowanych na dłużej i skierowanych do konkretnych grup mieszkańców. Już niedługo przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat programu.
1: Jeśli spotkamy się za rok i zapytam Panią, czy ta profilaktyka się udała, co musi się wydarzyć, żeby mogła Pani powiedzieć, tak, to działa?
2: Chciałabym przede wszystkim widzieć coraz więcej mieszkańców korzystających z badań profilaktycznych, ale też większą świadomość, że badać trzeba się regularnie, a nie dopiero wtedy, kiedy coś zaczyna boleć. Sukcesem będzie dla mnie to, że mieszkańcy będą wiedzieli, gdzie takich badań szukać, że ta oferta będzie po prostu systematyczna, bo właśnie w profilaktyce najlepszy efekt osiągamy wtedy, kiedy to staje się naszym nawykiem.
0: Wiadomości z Legnicy. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
2: Bolesławiec z kolejnym ważnym wyróżnieniem za swoją przestrzeń publiczną. Ceramiczna rewitalizacja rynku Starego Miasta zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich. W tegorocznej edycji oceniono 41 wyjątkowych przestrzeni publicznych z całej Polski. Bolesławiecki projekt został doceniony za połączenie historycznego charakteru miasta z nowoczesną aranżacją, w której ceramika stała się nie tylko ozdobą, ale jednym z najważniejszych elementów miejskiego krajobrazu. Nagroda jest podsumowaniem wieloletnich zmian w centrum Bolesławca. Prezydent Piotr Roman podkreśla:
3: to zwycięstwo to ponad 20 lat pracy przy rewitalizacji. Nie poszło na marne. Z zaniedbanego miejsca, z zadrapanymi kamienicami, stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń, która stanowi powód do dumy dla wszystkich mieszkanek, mieszkańców Bolesławca. Też jest wspaniałą atrakcją turystyczną, budującą markę miasta. Możemy sobie pogratulować tego, że rynek bolesławiecki jest dzisiaj uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, co potwierdzili urbaniści, przyznając nam tę wspaniałą nagrodę.
2: Jednym z wyróżników bolesławieckiego rynku są ceramiczne elementy zaprojektowane przez lokalnych twórców. Artysta ceramik Mateusz Grobelny postawił na rozwiązanie, które łączy sztukę użytkową z miejską przestrzenią.
4: Chciałem, żeby ceramika nie była tylko ceramiką stołową, ale także powstała jako ceramiczne meble na naszym rynku w Bolesławcu. Założeniem było, żeby ozdobić rynek nietypowymi meblami z ceramiki.
2: Te realizacje mają również swoją codzienną, praktyczną historię. Jak mówi artysta, mieszkańcy i turyści znaleźli dla ceramicznych form własne zastosowania.
4: Okrągły, tak zwany kapelusz, widzę, że bardzo dzieci polubiły. Używają go jako zjeżdżalnia i jakiś rodzaj parku rozrywki, a domu szezlong został przejęty przez panie, które robią zdjęcia na nim.
2: Drugim artystą, którego twórczość współtworzy ceramiczny charakter Bolesławca, jest Andrzej Pachom z ceramiki artystycznej Kaola. Jego prace pokazują, że lokalna kamionka może wychodzić daleko poza tradycyjne naczynia.
5: Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby wykorzystywać materiały i motywy kojarzone z Bolesławcem. Jestem autorem dużych murali ceramicznych w Bolesławcu, począwszy od największego, który znajduje się w Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Jest to mural wykonany metodą tylko i wyłącznie stempelkową. I kilka innych murali, które zdobią na przykład Orkę, nasz basen miejski i między innymi ulicę Prusa, najważniejszą, którą dążymy do tego, żeby była cała wykonana z ceramiki.
2: Czy ty pokazujesz, że bolesławiecka kamionka to nie tylko naczynia ceramiczne?
5: Tak, tak. Na tym nam właśnie bardzo zależało, żeby pokazać ten sam materiał. Począwszy od gliny, różnego rodzaju farb, szklif.
2: Ceramiczna rewitalizacja bolesławieckiego rynku to więc nie tylko odnowiona przestrzeń. To także sposób na pokazanie dziedzictwa Bolesławca w nowoczesnej formie poprzez sztukę, architekturę i twórczość lokalnych artystów.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
0: Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
1: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Jedno niemieckie imię. Kilka lakonicznych zapisów w dokumentach. Wałbrzych, Górysowie, Zamek Książ, tunele kolejowe i kwatera przygotowywana dla Adolfa Hitlera. Rüdiger. To jeden z tych kryptonimów, które od lat elektryzują badaczy tajemnic Dolnego Śląska. Problem polega na tym, że właściwie do dziś nie ma pełnej zgody nawet co do tego, czym Rüdiger miał być. Osobnym podziemnym kompleksem wydrążonym gdzieś pod Wałbrzychem, centralą łączności, elementem systemu Rize, a może nazwą, która miała otrzymać przygotowywana w górach Sowich kwatera Hitlera. W książce Jerzego Rostkowskiego Podziemia III Rzeszy pojawia się jeszcze bardziej sensacyjny trop. Autor rozważa możliwość istnienia pod Wałbrzychem rozległego, głęboko zakonspirowanego systemu wykorzystującego dawne wyrobiska górnicze. Wśród przygotowywanych przez niego hipotez pojawiają się tajne laboratoria, podziemna komunikacja, a nawet wątek niemieckiego programu atomowego. I właśnie dlatego Rüdiger jest tak fascynujący. Wiemy wystarczająco dużo, żeby zadawać pytania, ale zdecydowanie za mało, żeby udzielić łatwej odpowiedzi. Tym razem moim gościem jest Grzegorz Sanik, regionalista i przewodnik od lat zajmujący się historią Gór Sowich i kompleksu Rize.
2: Mówiąc w ogólnym skrócie, Rüdiger to jest po prostu męskie imię, które pojawia się jako kryptonim. W zasadzie możemy powiedzieć w dwóch takich głównych miejscach. Tym pierwszym miejscem, gdzie ten kryptonim związany z niemieckimi obiektami podziemnymi z czasów II wojny światowej, tym pierwszym miejscem, gdzie się pojawia, to jest książka Hansa Wicherta, właśnie związana z listą różnych obiektów i ich kryptonimami z czasów wojny. Tam pojawia się faktycznie taki obiekt o kryptonimie Rüdiger, który miał być zlokalizowany w rejonie Waldenburga, Wałbrzycha, a drugim takim miejscem, gdzie ten Rüdiger się pojawia, to jest taki dokument, którego daty nie potrafię wskazać konkretnej, być może 44 rok, może gdzieś początek 45 roku, to jest takie zestawienie stan przyłączy telekomunikacyjnych w różnych kwaterach głównych Hitlera, czyli Führerhauptquartier. Tam mamy różne obiekty wymienione i Wilczyszaniec, ale mamy też obiekty, które nie były formalnie kwaterami, czyli na przykład Obersalzberg, Berghof, czyli górska rezydencja Hitlera, nie była kwaterą polową, tym FHQ. No i wśród tych obiektów również się pojawia obiekt o kryptonimie Rüdiger. No i jak te informacje gdzieś tam zaczęły krążyć, właśnie związane z tym dokumentem, którego skany pojawiały się w publikacjach związanych z budową kompleksu Rize w Górach Sowich, no to wielu badaczy zaczęło się zastanawiać, czym ten Rüdiger jest, dlatego że było to zupełnie inne hasło, inny kryptonim niż ten, który znaliśmy z innych dokumentów.
1: I właśnie słowo Wałbrzych przez lata było jednym z największych problemów, bo jeśli Rize i Rüdiger występują obok siebie, można wyciągnąć bardzo kuszący wniosek. W rejonie Wałbrzycha powstawał jeszcze jeden nieznany dziś kompleks. Być może zasypany, być może ukryty w starych wyrobiskach kopalnianych. Na takim założeniu wyrastały najbardziej niezwykłe koncepcje. Tyle, że niemieckie dokumenty nie zawsze posługiwały się geografią z dokładnością, której dzisiaj od nich oczekujemy.
2: Tak, tam właśnie jest wymieniony Wałbrzych. No i właśnie niektórzy... Kontekst generalnie był, tych zapisów był taki, że obok budowy podziemi związanych z Rize był budowany jeszcze jakiś inny obiekt podziemny, który byłby zlokalizowany w Wałbrzychu, tak? I niektórzy uważali, że jakiś kompleks, faktycznie jakieś podziemia powstały, że zostały zamaskowane, że my nie wiemy, gdzie one są, bo to wynikało z tego, że tam był i jeden, i drugi wymieniony. Natomiast ja bym do tego nie przywiązywał jakiejś szczególnej wagi.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Gdyby jednak potraktować zapis Waldenburg dosłownie, otwiera się zupełnie inna historia. Jerzy Rostkowski próbował szukać Rüdigera właśnie pod Wałbrzychem. Zwrócił uwagę na gigantyczną sieć dawnych wyrobisk górniczych i kopalń, w których można było coś ukryć bez konieczności drążenia całego obiektu od początku. W jego rozważaniach pojawia się lisia sztolnia, Sobięcin, dawne szyby kopalniane, tajne ciągi komunikacyjne oraz możliwość połączenia wojskowych fabryk i laboratoriów. A później hipoteza idzie jeszcze dalej. Podziemny ośrodek badawczy, program atomowy III Rzeszy, akcelerator, reaktor, produkcja materiałów rozszczepialnych. Brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Trzeba jednak powiedzieć bardzo wyraźnie, to jedna z hipotez przedstawionych w literaturze, a nie ustalona historia Rüdigera. Grzegorz Sanik proponuje rozwiązanie znacznie prostsze. Kluczem może być nie geografia, ale sposób, w jaki Niemcy nadawali kryptonimy tajnym obiektom.
1: Trzeba zobaczyć, co ogólnie tam jest napisane, nie tylko ten fragment. I tam w tej publikacji podawana jest struktura albo schemat nadawania kryptonimów dla budowanych obiektów podziemnych Unterdischenanlage, tak w czasie II wojny światowej niemieckich. I teraz w zależności od tego, bo mieliśmy różne obiekty, czy to był obiekt budowany na nowo, czy to była kopalnia rozbudowywana, czy to były szyby, czy to były sztolnie, czy to był kamieniołom, a przecież też obiekty podziemne były lokalizowane na prędce w tunelach kolejowych, w tunelach drogowych, tak? Więc tam jest konkretny schemat nadawania kryptonimów, na przykład zwierzęta, nazwy zwierząt do tych obiektów, nazwy ryb do tych obiektów, nazwy minerałów do tych obiektów, a nazwy roślin do jeszcze innych. I tam jest taki punkt na samym końcu, że mamy tą grupę piątą i to są nowo budowane obiekty. I tam jest zaznaczone, że dla nowo budowanych obiektów, schronów z betonu zbrojonego, tak, z żelbetu, mają być przyznawane kryptonimy od imion męskich. Od imion męskich. I tutaj też dlatego zacząłem całą moją opowieść o tym, że jest to po prostu męskie imię. Trzeba po prostu na to zwrócić uwagę.
0: I tutaj zaczynają pasować do siebie elementy, które wcześniej wyglądały jak osobne zagadki. Bo w innym dokumencie Rüdiger pojawia się w towarzystwie miejsc związanych z pobytem Hitlera i systemem jego łączności. Jeżeli więc nazwa nie oznaczała osobnego miasta pod Wałbrzychem, mogła dotyczyć konkretnego obiektu przeznaczonego dla Führera. Według hipotezy Grzegorza Sanika trop prowadzi wprost do osówki.
1: Jak spojrzymy na przykład na budowę Wilczego Szańca, to Wilczy Szaniec na czas budowy był budowany pod przykrywką budowy zakładów chemicznych Askania. I dopiero później, kiedy już został wybudowany i po rozpoczęciu operacji Barbarossa pojawił się Hitler właśnie w Wilczym Szańcu, nadano mu kryptonim Wilczy Szaniec. I tak samo moim zdaniem było, czy miało być w przypadku budowy kompleksu Rize, że zadanie budowlane Rize było związane z budową systemu rozproszonych kwater w Górach Sowich i plus jeszcze jednym obiektem w Zamku Książ. Natomiast po zakończeniu budowy obiekt dla Hitlera podziemny, który miał się składać ze schronu podziemnego i naziemnego, miał otrzymać swój własny kryptonim. I moim zdaniem tym kryptonimem właśnie miał być Rüdiger.
0: Czyli Rüdiger nie musiał być kolejnym zaginionym kompleksem. Mógł być nazwą obiektu, który właściwie znamy.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną scenę w trakcie II wojny światowej. W Sudety przyjeżdża specjalny pociąg Adolfa Hitlera. Führer ma zostać przewieziony do swojej kwatery w Górach Sowich. Nagle pojawia się alarm lotniczy. Pociąg nie jedzie dalej. Cofa się i znika w długim tunelu wykutym pod małym wołowcem. Wewnątrz tunelu pociąg nie byłby wyłącznie tylko bezpiecznie ukryty. Jeżeli tunel miał rzeczywiście pełnić rolę schronu dla pociągu specjalnego, musiałby posiadać możliwość podłączenia jego wagonów do niemieckiej sieci telekomunikacyjnej. I właśnie taki tunel pojawia się w dokumentach związanych z Rüdigerem.
2: I jest też wymieniony właśnie tunel pod małym wołowcem, dlatego że jak Hitler by przyjechał na pobyt w kwaterze głównej, tunel był prawdopodobnie wykorzystany do tego, żeby schować tam pociąg specjalny Hitlera, to wtedy w tym tunelu też powinno być przyłącze telekomunikacyjne doprowadzone, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Hitler musi, jest jakiś napad powietrzny, tak? Nie zdążył dojechać transportem takim kołowym z dworca w Jedlinie Zdroju do Osówki, tylko jest jakiś alarm i ten pociąg cofa

0: cofa się do tunelu, tunel jest czasowo schronem dla pociągu. Tam to jest konkretnie napisane Zuglösung, czyli rozwiązanie dla pociągu. I tam też musiał, zgodnie z tymi wymogami niemieckimi, tam też musiało być zrobione przyłącze telekomunikacyjne, żeby na czas dyslokacji pociągu w schronie tymczasowym, w tunelu kolejowym, wpiąć go kablem do krajowego systemu łączności.
1: Tyle, że pozostaje drobny problem. Takiego kabla do dziś nie odnaleziono. Czy nie powstał, czy został zdemontowany, czy nadal gdzieś istnieje? A może odpowiedź jest dużo prostsza. Pod koniec 1944 roku niemieckie inwestycje na Dolnym Śląsku coraz częściej istniały już tylko na papierze. Budowa Rize miała gigantyczne opóźnienia. Książ nie był gotowy. Nie powstała część planowanych inwestycji. Być może łączność dla Rüdigera po prostu czekała na moment, który nigdy nie nadszedł.
0: Ja się spotkałem z inną hipotezą, zresztą ciekawą, bo jeżeli mówimy o tych przyłączach telekomunikacyjnych, tak, to w którym momencie one byłyby wykonane? W którym momencie byłyby gotowe? No, myślę, że to byłyby te końcowe etapy budowy, bo nikt by nie instalował jakichś urządzeń w momencie, kiedy jeszcze trwa betonowanie, czy trwają prace górnicze. Wiemy, że system łączności był położony wzdłuż drogi, szedł przecież do rzeczki, do tego obiektu o kryptonimie Świdnica 2, więc spotkałem się z taką hipotezą, że ponieważ budowa się przeciągała i były ogromne opóźnienia, to poczta niemiecka, pod którą się podlegała ta łączność, po prostu wstrzymywała się z montażem, z pociągnięciem linii telekomunikacyjnych, z montażem urządzeń na tym etapie budowy kwatery. To jest taka też luźna hipoteza. Nie, więc nie zdziwiłbym się, że to w dokumentach miało być, tak? Jest to wyszczególnione, a tego nie ma w terenie, bo to jeszcze taka jedna mała dygresja. Bardzo często właśnie od drugiej połowy 1944 roku widzimy, że coś w dokumentach miało być, a tego nie ma. No weźmy przykład słynnych 30 garaży za palmiarnią w Lubiachowie, które miały odebrać jakiegoś VIP-a, który by tam zjechał na tą bocznicę, nie? Bo wcale nie trzeba było żadnego tunelu do Książa, tylko z podpalniarni ta osoba, ten VIP byłby odbierany. I też miało powstać 30 garaży i też nie powstało. Książ miał być gotowy na początku listopada 1944 roku, też nie był gotowy, nie? Więc reasumując, no, nie montujemy urządzeń, nie kładziemy tapet w mieszkaniu, nie malujemy, jak jeszcze gładzie nie wyschły, nie?
1: Ale dokument dotyczący Rüdigera ma jeszcze jeden ciekawy element. Mapę. I właśnie ona prowadzi nas kilkadziesiąt kilometrów dalej, pod Przełęcz Kowarską.

0: tajemnic Dolnego Śląska.
1: Na mapie dołączonej do dokumentu pojawia się oznaczenie odpowiadające Rudigerowi. W jego obrębie Grzegorz Sanik dostrzega dwa miejsca. Pierwsze znamy już dobrze. Tunel kolejowy pod Małym Wołowcem. Drugie znajduje się daleko stąd na linii kolejowej pomiędzy Kowarami a Kamienną Górą, pod Przełęczą Kowarską. I tu właśnie pojawia się kolejna hipoteza. Jeżeli jeden tunel miał służyć jako schron dla pociągu Hitlera, być może drugi przygotowywano jako awaryjny wariant, alternatywną stację. Miejsce, do którego specjalny skład mógł zostać skierowany w przypadku zagrożenia.
2: Potwierdzam cały czas to moje przypuszczenie, dlatego że w dokumencie związanym z przyłączami telekomunikacyjnymi w różnych kwaterach Hitlera, oprócz listy przy Rudigerze, gdzie mamy właśnie główny urząd, książ, tunel pod Małym Wołowcem i tak dalej, do tego dokumentu jest dołączona mapka. Tam Rudiger jest na tym dokumencie pod cyfrą rzymską 5, a dysponujemy mapkę, gdzie mamy też piątkę zaznaczoną. To jest mapa obejmująca Dolny Śląsk i tam mamy trzy okręgi. W dużym okręgu znajdują się dwa takie mniejsze okręgi, które swoimi punktami zaznaczają mniej więcej lokalizację tych naszych dwóch tuneli. Czyli pierwszy, ten bardziej na wschód wysunięty tunel pod Małym Wołowcem, który jest wprost wymieniony w dokumencie, a drugim tunelem jest właśnie tunel pod Przełęczą Kowarską. Dzisiaj nieczynny, ale ma być niedługo remontowany na trasie właśnie od Kowar do Kamiennej Góry. Więc moje przypuszczenie jest takie, że być może ten obiekt też miał być szykowany jako zapasowy schron.
1: W tym momencie Rüdiger przestaje wyglądać jak jeden punkt na mapie. Zaczyna przypominać system. Kwatera w Osówce, pomieszczenia przygotowywane w Książu, sieć telekomunikacyjna, dworzec w Jedlinie Zdroju, tunele, w których można było ukryć specjalny pociąg. Czy wszystkie te miejsca rzeczywiście tworzyły jedną całość? Tego nadal nie potrafimy udowodnić. Pozostaje jeszcze jeden paradoks. Skoro Rüdiger według systemu kryptonimów miał być nowo wybudowanym obiektem, czy powinien znajdować się pod ziemią? To również odpowiedź nie jest prosta, bo Rize, które dzisiaj kojarzymy przede wszystkim z kilometrami sztolni, wcale nie miało być wyłącznie podziemne.
2: Lista przedstawiona w publikacji Herta związana jest z obiektami podziemnymi, tak? Bo tam dokładnie chodzi o Unterdischerbauten, tak? Czyli te budowle podziemne. Ale my mamy w tym dokumencie obiekty, które niekoniecznie były podziemnymi obiektami. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że kompleks Rize, to co my dzisiaj widzimy, to są podziemia, ale podziemia miały stanowić około 29% powierzchni użytkowej metrów kwadratowych z całego wybudowanego kompleksu. Czyli 71% miało być w obiektach naziemnych, a nie podziemnych. Nie? W większości miała być to kwatera naziemna.
1: Zagadka Rudigera to intrygujący temat, ale też niewyjaśniony. W jednej wersji gdzieś pod Wałbrzychem może nadal istnieć nieznany kompleks, ukryty w dawnych wyrobiskach, połączony podziemnymi korytarzami z wojskowymi zakładami i laboratoriami. Przez lata pojawiały się nawet hipotezy wiążące to miejsce z najbardziej tajnymi badaniami III Rzeszy. W drugiej wersji rozwiązanie mamy właściwie przed oczami. Rüdiger nie był kolejnym podziemnym miastem. Był kryptonimem przygotowywanej dla Hitlera kwatery w ramach kompleksu Rize, najprawdopodobniej Osówki, oraz całego systemu niezbędnego do jej funkcjonowania, łączności, zamku książ, dworców i tuneli kolejowych, w których w razie zagrożenia miał zniknąć specjalny pociąg Führera. Która wersja jest prawdziwa? Czym miał być Rüdiger? Chętnie poznam Wasze zdanie, aby kontynuować ten intrygujący temat. Dajcie znać poprzez stronę facebookową Krzysztof Wojtas, blog eksploracyjny. A gościem dzisiejszego programu był Grzegorz Sanik, regionalista i przewodnik po górach Sowich. Do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
4: Dzień dobry, minęła siódma, dobra wiadomość jest taka, wreszcie mamy sobotę, jest 3 października, gorsza wiadomość jest taka zaś, że nie tylko przyszłość rysuje się mgliście, bo kontury budynków teraz w wielu miejscach również. I to gęsta mgła jest. Radek Bajor, dzień dobry, tu poranek z Muzycznym Radiem, witaj.

0: Monsters and Men. Tak nazywa się formacja, które stworzyło to wiekopomne dzieło, które zwie się Visitor. Zegar pokazuje też fajnie, w sumie 6,5 minuty po godzinie 7. Że jest mgliście, to już mówiliśmy, ale też jest chłodniej niż wczoraj. O tej porze od 4 stopni i nawet mniej do 12, a później też mniej w sumie niż wczoraj, ale i tak ładnie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Cóż można dodać? W zasadzie niczym u Oskara Cymsa. Nic więcej. Polecamy teraz tego młodzieńca do słuchania paniom i panom.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryż.

0: bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: 24K Golden, Travis Barker, In My Head. Tak, zapomnielibyśmy jeszcze jednej rzeczy niezwykle ważnej, a niezwykle miłej, zwłaszcza dla tych, co to jeżdżą samochodami i sami tankują. Mama im tego nie robi, ani wujek. Paliwo jest tańsze. Wystartował znowu program CPR. A u nas to jest kwadrans po siódmej i startuje...
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Nasze dzisiejsze kalendarium, w którym to zapisane jest, że mamy sobotę, 3 października, 89 dni do końca roku zostało nam, a imieniny mają Gerard i Jan. Słońce wstało dosłownie chwilę temu, o 7.01, zajdzie o 18.31, a dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 2 minuty, będzie trwał 11 godzin i 30 minut. Jeśli chodzi, słuchajcie, o święta nietypowe, kto to wymyślił? Dzień kasztana jest. Dzień tkaczki. Taczki, kaczki, nie, tkaczki, dobrze. Europejski Dzień Ptaków, to chyba się razem składa. Nie wiem, czy ptaki jedzą kasztany, ewentualnie gotowane może. Ale jakby to poskładać wszystko razem, to też by było nieźle. Z innych ważnych rzeczy zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego i tutaj jest kilka ważnych dat. Chubby Checker, gość od Let's Twist Again, urodził się 85 lat temu, to piosenkarz rock'n'rollowy, niestety nie polski. Lindsey Buckingham, wokalista, gitarzysta, autor tekstów formacji Fleetwood Mac w latach 75-87, a następnie 97-2018, urodził się 78 lat temu. W swojej karierze wydał również albumy solowe. Steven Ray Vaughan, gitarzysta bluesrockowy, urodził się 3 października roku 1954, czyli 72 lata temu. Odszedł mając lat 35 w roku 1990. Mietek Mieczysław Jurecki, znany również jako mechanik, basista formacji Budka Suflera, a także Perfekt, urodził się 70 lat temu, również muzyk sesyjny. Wokalista od czasu do czasu, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, nagrywający albumy solowe, współpracujący z wieloma składami. W całej Polsce rodowity wrocławianin, który, zaraz jak to tu było zapisane, skończył 9 liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Drogi Mieczysławie, wszystkiego co najlepsze życzy cała drużyna muzycznego radia. Gwen Stefani też ma dzisiaj urodziny. 57 to wokalistka zespołu No Doubt, prowadząca również karierę solową. Tarik Trotter, znany jako Black Fat, współzałożyciel i wokalista grupy The Roots, skończy lat 55, a w roku 2008, czyli 18 lat temu, debiutowało Empire of the Sun albumem Walking in a Dream. Franciszek Walicki, znany również jako Jacek Grań, dziennikarz muzyczny, autor tekstów piosenek i kompozytor, współtwórca wielu zespołów muzycznych, uważany za ojca polskiego big beatu i rocka, następnie inicjator przeglądów muzycznych, m.in. Musicorama, zmarł 11 lat temu. Urodził się 20 lipca roku 1921, a odchodząc miał lat 94.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy do kalendarium regionalnego. Pod datą 3 października historia odnotowuje następujące fakty. Rok 1526. Wtedy to król polski Zygmunt I w wydanym edykcie stwierdza, że grosze wybijane w Świdnicy do takiego upodlenia doszły, że dobre grosze polskie są przetapiane na gorsze świdnickie. Fałszowanie monet w Świdnicy w tym czasie było procederem powszechnym. No cóż, nie od dziś wiadomo, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. W 1904 roku na odcinku linii kolejowej z Siedlęcina do Pilchowic wyjechały pierwsze pociągi. A w roku 1948 w wyniku braku konserwacji w schronisku nad śnieżnymi kotłami nastąpił wybuch silnika diesla zasilającego agregat prądotwórczy. Szczęśliwie wtedy nikt nie odniósł obrażeń.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

już wiecie, skąd znacie Mieczka Jureckiego. To ten człowiek, który w klipie do tego utworu ma charakterystyczną kitkę i bardzo charakterystycznie przegrywa sobie na kontrabasie. Mieczysław Mietek, mechanik Jurecki, kończy lat 70. Pozdrawiamy raz jeszcze i ściskamy mocno. A teraz u nas w ramach pobudki Parow Stellar pojawia się w towarzystwie Grahama Candiego z piosenką The Sun. I takiego słoneczka też wam dzisiaj mocno życzymy, chociaż na niebie to raczej teraz nie widać nieba, bo tak dużo mgły w tej chwili w wielu miejscach regionu. Rzeczywiście widoczność może być ograniczona do nawet 50 metrów, więc drogie panie kierowczyni i drodzy panowie kierowcy, uważajcie na siebie. Zaglądamy sobie na ósemkę, węzeł Wrocław Zachód w stronę Warszawy. Tam zderzenie tira z minibusem i obydwa pojazdy stoją na pasie rozbiegowym. Dzięki Dolnośląskiej Alarmowo za wiadomości.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Jest 7.30, a termometry o tej porze pokazują niewiele, od 3 stopni na ziemi kłodzkiej do 11 na styku Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej. Uwaga też na mgły, one występują w wielu miejscach naszego regionu, na ziemi wałbrzyskiej i ziemi jeleniogórskiej przede wszystkim. Temperatury maksymalne na dzisiaj troszkę mniej niż wczoraj, 21 do 22 stopni ma być, ale obiecujemy, że całe mnóstwo słońca znów będzie gościło na niebie z niewielką ilością chmur, a z tych chmur, które się na nim pojawią, nie powinna dzisiaj spaść ani kropla deszczu. Jeśli zaś chodzi o wiatr, to ten jest słaby i umiarkowany i będzie nam dzisiaj wiał z kierunków zmiennych.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy ciśnienie, to jest bardzo wysokie, 1030 hektopaskali jest w tej chwili na barometrach w regionie i to ciśnienie w ciągu dnia zacznie spadać, wreszcie. Biometr mamy korzystny i taki będzie do końca dnia, a jakość powietrza tu jest gorzej, tu jest w najlepszym wypadku dostatecznie, czyli obowiązują żółte alerty smogowe. A teraz poranny raport regionalny i Beata Nowicka.
5: W tym raporcie sprawdzimy, jak miliony złotych zaszczepią zdrowy uśmiech w Legnicy. Zajrzymy do Złotoryi, która już teraz szykuje florystyczną rewolucję i sprawdzimy sekrety ukryte w ogrodach Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: A zaczynamy od zdrowia uczniów. Legnica otrzyma 223 tysiące złotych na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej numer 10. Pieniądze pochodzą z programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W tym roku na szkolną opiekę dentystyczną w całym regionie przeznaczono łącznie 4,5 miliona złotych.
7: Przypomnę, że był to drugi nabór. W tym konkursie do pierwotnych 9 dołożonych zostało 11 kolejnych szkół. Bardzo się cieszę, bo jedną ze szkół, w której powstanie gabinet stomatologiczny finansowany przez samorząd województwa dolnośląskiego jest szkoła podstawowa numer 10 w Legnicy.
8: W ramach programu samorząd województwa zapewnia wyposażenie gabinetu. Za wybór szkoły odpowiada samorząd gminny, a Narodowy Fundusz Zdrowia ma finansować pracę stomatologa w ramach kontraktu.
7: To jest bardzo ważne, dlatego że oprócz takich zwykłych przeglądów uczniowie w tych gabinetach przyszkolnych będą mieli też taką podstawową opiekę stomatologiczną i myślę, że to jest bardzo ważne, bo profilaktyka zdrowia jest bardzo ważna.
8: W Legnicy gabinet dentystyczny działa już w szkole podstawowej numer 16. Nowy punkt ma być kolejnym miejscem, w którym uczniowie będą mogli korzystać zarówno z profilaktyki, jak i leczenia. Mówi Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
9: Także mamy nadzieję, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia placówka, w której gabinety dentystyczne będą, a uczniowie będą mogli skorzystać właśnie nie tylko z przeglądów, ale również z leczenia. I to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy tą opiekę dla najmłodszych w naszym mieście rozwijali kompleksowo.
8: Prezydent Legnicy Maciej Kupaj podkreśla, że znaczenie programu wykracza poza samo utworzenie gabinetu.
10: To, co najważniejsze, to oprócz oczywiście wsparcia finansowego na samo utworzenie, mamy także gwarancję ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, że będzie to objęte kontraktem i będziemy mogli realizować tutaj właśnie nie tylko i przeglądy, ale normalne leczenie wszystkich dzieci. Wiemy, że leczenie stomatologiczne jest drogie. Wiemy, że rodzice w dzisiejszych czasach są bardzo często zajęci do późnych godzin i niekoniecznie zawsze mają czas, żeby zadbać o zdrowie dzieci. Nie wszystkich też na to stać.
9: Prace ruszają w tym roku. Od przyszłego roku mam nadzieję, że już właśnie pierwsze zęby będą leczone.
8: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: O ile na efekty rządowych i samorządowych programów zdrowotnych w szkołach nie trzeba będzie długo czekać, o tyle na spektakularne rezultaty pracy mieszkańców. mieszkańców Złotoryi musimy poczekać do pierwszych ciepłych miesięcy nowego roku. Tam dbałość o estetykę regionu zeszła dosłownie pod ziemię, bo rusza właśnie wielka akcja, której efekty będą widoczne dopiero za kilka miesięcy.
2: To może być takie super wiosenne przebudzenie. Gdy z ziemi wyjrzy 4000 cebulek krokusów i 1600 tulipanów posadzonych na skwerze przy zbiegu ulic Stasica i Konopnickiej, tuż pod murami obronnymi, czyli w jednym z bardziej charakterystycznych miejsc Złotoryi. Ratusz nie chce jednak robić tego wyłącznie własnymi siłami. Do wspólnego sadzenia zaproszeni zostali mieszkańcy. Akcja odbędzie się w najbliższą środę, 7 października w dwóch turach, o godzinie 10.30 i 11.30. Miasto zapewni potrzebny sprzęt ogrodniczy, chociaż w ograniczonej liczbie. Dlatego mieszkańcy, ochotnicy do tworzenia piękna w Złotoryi, posiadacze własnych łopatek i wspólnej wizji ładnego miasta są proszeni o ich zabranie. Zbiórka uczestników odbędzie się na parkingu przed Dębową Dechą. To może i niewielka akcja, ale jej efekt będzie wielki, widoczny przez całą wiosnę. Co najważniejsze, taki złotoryjski. 5600 cebulek w sumie będzie znakomitą, kolorową wizytówką Złotoryi. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Od naturalnego piękna kwiatów do sztuki w ogrodzie, 5 ceramicznych rzeźb zwierząt, które przez ponad pół roku były poddawane renowacji, wróciło do ogrodów Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany. Podczas prac konserwatorskich eksperci natrafili na kilka wyjątkowo interesujących i dotąd nieznanych szczegółów dotyczących ich powstania.
11: Tak, rzeźby to dzieło nieżyjącej już artystki Domiceli Bożekowskiej. Powstały w ramach odbywających się w Wałbrzychu w latach 70. XX wieku plenerów rzeźbiarskich. Ceramiczne zwierzęta, które przez dekady były ozdobą Pałacu Albertich, siedziby Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany, potrzebowały już jednak pilnej interwencji.
12: Tu fajna taka praca konserwatorska się odbyła, ponieważ to nie jest tylko wykonanie w sposób plastyczny podobnej formy rzeźbiarskiej, ale trzeba było dopasować skurcz, trzeba było dopasować kolor masy, szkliwa, technika wypału, więc wyjątkowe zadanie, które dali celująco konserwatorzy.
11: Powiedział Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. I rzeczywiście podczas prac renowacyjnych odkryto kilka ciekawych faktów, choćby to, że rzeźby już co najmniej raz były naprawiane, o czym nie ma słowa w ich dokumentacji. Na dodatek w sposób raczej, zdaniem konserwatorów, dość nieudolny i pobieżny.
12: Nagle okazało się, że łapy zarówno w jednym wilku, jak i w drugim nie były oryginalne. Czyli gdzieś już kiedyś były przeprowadzone prace konserwatorskie i były bardzo duże różnice po oczyszczeniu powierzchni. Nagle odkryliśmy, że są bardzo duże różnice w barwie, w kolorze, też w strukturze, ale też w formie, skali, wielkości. Więc to były kolejne elementy, które trzeba było bardzo szybko jeszcze rzeźbiarsko dorobić.
11: Prace, które kosztowały niebagatelne 120 tysięcy złotych, już się na szczęście zakończyły. Ceramiczne rzeźby zwierząt, jak nowe, wróciły do ogrodu Pałacu Albertich i tam można je codziennie całkiem za darmo oglądać. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Tak sobie zastanawiamy się troszkę, czy kryzysowa narzeczona to dotyczy też kryzysu paliwowego, czy tylko i wyłącznie takich kryzysów w życiu. Ale tego chyba nie rozwiążemy. Aha, paliwo tańsze, będziemy o tym przypominali od czasu do czasu. O złoty 20 z haczykiem. 7.44 teraz to było Lady Punk.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Czyta lektor AI.

0: Matt Kenny, Keep My Cool.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zakończyło się śmiechem, a śmiechu nie ma, są sprawy poważne. Teraz na 10 minut przed 8 startuje horoskop. Jak zwykle od baranów zaczynamy. Mamy nadzieję, że zdążyły barany dobiec i dać radio głośniej. Nastrój poprawi baranom drogim korzystnie, załatwiona sprawa i dobra wiadomość na temat przyszłości. Byki mogą narzekać na gorsze samopoczucie i rozleniwienie, ale nic nie robienie to też jest sztuka. Bliźnięta odnajdą w sobie wiele energii i potencjału, za wszelką cenę trzeba to wykorzystać. Raki będą w dobrym nastroju, dzięki temu uśmiech będzie towarzyszył rakom także jutro. Lwy powinny spróbować wyczuć, co potrzebuje partnerka lub partner. Ten niewielki wysiłek się opłaci. Panny, w czasie weekendu zamiast popadać w chandrę, warto odnowić kontakty towarzyskie. Wagi, będzie okazja do zawarcia ciekawej znajomości. W przyszłości okaże się ona bardzo przydatna. Skorpiony muszą o siebie zadbać. Dziś czeka jeszcze dużo pracy i wyzwań, także w domu. Strzelcy, uwaga, gromadzą się ciemniejsze chmury, przyda się odrobina rozwagi i ostrożności. Koziorożce, z powodzeniem zaczną już wkrótce coś nowego, nie można bać się przyszłości. Wodniki, miną pewne obawy i pojawi się optymizm. Pomoże w tym także dobra wiadomość. Ryby będą też w dobrym nastroju. Warto uśmiechać się do kogoś, kto od dawna czeka na jakiś znak. Byleby to nie był zakaz wjazdu. Sobota, 3 października, 89 dni do końca roku imieniny.

0: Gdy mają Gerard, wrażliwy, pomysłowy i odważny, a także Jan, kulturalny, towarzyski i sprawiedliwy. A osoby urodzone 3 października są uprzejme, przyjazne i bardzo lubiane przez otoczenie. Mają naturę romantyczną i zmysłową, lubią podziwiać piękno zarówno w przyrodzie, jak i w życiu. Łatwo podlegają wpływom innych ludzi, a zgadzając się na wszystko, często tracą zdrowy rozsądek. Szczęśliwa dla nich cyfra to 5, kamień szlachetny diament, a sprzyjający im znak zodiaku to wodnik.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem. Love.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: A to zaglądamy najpierw na czwórkę, jeśli chodzi o wjazd do Niemiec na przejściu granicznym Zgorzelec-Jędrzychowice-Ludwigsdorf. No to tam bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o drogę A8, węzeł Wrocław-Zachód, w stronę Warszawy, ten tir zderzył się z minibusem i obydwa samochody stoją na pasie rozbiegowym. Dolnośląskie alarmowo, dzięki za informację. Sprawdzamy, co tam jeszcze się dzieje na A4, raz jeszcze przepraszam, o właśnie, węzeł Legnica Południe, Legnica Wschód w kierunku na Legnicę. Prowadzone są naprawy nawierzchni, prawy pas jest zablokowany i taka sytuacja będzie miała miejsce przynajmniej do godziny 12. Droga krajowa nr 25 Sokołowice, Drołtowice, przepraszam, w kierunku na Myślibórz, w Ostrowinie, Koszą, pobocze, ruch wahadłowy. 25 też Oskapiła, tak się nazywa miejscowość, tam remont nawierzchni i też wahadełko. Cóż my tutaj jeszcze mamy z ważnych rzeczy? Droga krajowa nr 8 Kłodzko-Ząbkowice Śląskie, tam obowiązuje wahadełko i ograniczenie do 40 km na godzinę. Też jest na drodze krajowej 33 w miejscowości Wilkanów. Droga krajowa 12 w Serbach, rozpoczyna się tam remont mostu, a ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Do tego obowiązuje 30 km na godzinę. O 8 rano roboty rozpoczną się także na MOPie Morzęcino przy drodze S5. Na S3 zaś w rejonie Głogowa obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. A jeśli wy wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: No to tak, za 3 minuty 8, teraz Helucze, Jak ta złość, a za chwilę wiadomości.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8.
0: Czas na wiadomości.
5: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
6: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
5: Poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
7: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje. I mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
5: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Kochamy muzykę.

0: Boże, nie jest to poranko najcieplej, ale za to jest mgliście. Na tym kłyto uważajcie, dziśka podrzuca filmy mgliście. Inni słuchacze też podrzucają filmiki albo opowiadają, jak jest i też jest u nich mgliście. A jak jest mgła, to i zwierzaki mogą się pojawić na drodze i zobaczycie takiego zwierzaka w ostatniej chwili i może być tak, że po zwierzaku i po kawałku samochodu też. Więc naprawdę poranek dla tych, co za kierownicą, może być trudny. Plus za to taki, że uśmiechniecie się pewnie, jak pojedziecie tankować benzynę albo olej napędowy, bo staniały gaz. Gaz nie staniał, jak znamy życie, to podrożeje, a jak? 6:08, dzień dobry.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Tak jest, budzimy przebojowo i pełni energii w sobotę 3 października na 89 dni przed końcem roku, w dzień, kiedy to imieniny mają Gerard i Jan. Wszystkiego najlepszego.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.
5: Dzień dobry wszystkim.

Deep Pain, Perfect Pitch, Rocco i Lizzie. Oni stworzyli tęże, tę jakże ładną piosenkę Le Bateau Blanc, czyli biała łódeczka, która sobie płynie gdzieś tam daleko w świat. A proszę bardzo, to jest jeszcze nic, bo Wiktoria Zwolińska to od razu ma plan na popołudnie dzisiejsze. Wino na mieście. 10 po 8 polecamy. Znaczy nie wino, Wiktorię Zwolińską.

0: 30 września, kilka minut przed godziną 14, ulica Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze. Tam dochodzi do groźnie wyglądającego zderzenia drogowego. Otóż policjanci jeleniogórskiej drogówki ustalili, że 38-letnia kierująca Citroenem jadąc od strony Wrocławia została, uwaga, rozproszona przez owada, który wpadł do wnętrza samochodu. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi, uszkodziła znak drogowy i wpadła do rowu. Słuchajcie, podobnie jest jak się jedzie rowerem, łatwo połknąć muchę, tam się najwyżej człowiek wywróci, a do rowu czy wpadnie, też jest taka szansa.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Dokądkolwiek jedziecie, to uważajcie na otwieranie okien. Prawie 19 po 8. Blecka teraz. Komu miałabym powiedzieć?

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: 21 po 8, Jan Skopowski razem z nami, ratownik dyżurny Grupy Karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze. Dzień dobry, jaka pogoda dzisiaj będzie?
3: Dzień dobry, pogoda zapowiada się dzisiaj wspaniale. W górach temperatura póki co od 8 do 13 stopni. Lekki wiatr południowy, widzialność bardzo dobra. Niżej w Kotlinie ciągle zalega chmura, widzialność ograniczona, ale słońce już zaczyna działać. Także to tyle. Życzymy miłego dnia i udanych wycieczek.
2: Dziękujemy, życzymy w takim razie spokojnej służby i do usłyszenia.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
4: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
5: 8.29, a o tej porze na naszych termometrach jest raptem, informujemy, wszem wobec od 4 stopni z niewielkim haczykiem na ziemi kłodzkiej do 12 stopni na ziemi lubuskiej. Później w ciągu dnia od 21 do 22 zobaczymy na naszych termometrach, a na niebie zaś będzie widniało słońce z naprawdę niewielką ilością chmur. Padać dzisiaj nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z kierunków zmiennych. Ciśnienie nadal wysokie, 1030-1031 hektopaskali, ale w ciągu dnia spadnie. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny. A jakość powietrza? Na przeważającym obszarze regionu obowiązują żółte alerty smogowe, mówiące jest dostatecznie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
3: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
6: Dzień dobry, Arek Włodarski, zapraszam na wspólne kolejne wędrowanie i poznawanie. Mówiłem niedawno o wydanych tajemnicach Karkonoszy Iwo Łaborewicza. To bardzo fajna, znana już od dość dawna seria, w ramach której między innymi już wydana została na przykład pierwsza i druga część Tajemnic Legnicy. Polecam z całego serca. Marcin Makuch, część druga. Ostatnio reaktywowano w Legnicy Święto Ogórka. Dlaczego właśnie to miasto nazywane było kiedyś miastem ogórków? To bardzo ciekawa historia, sięgająca oczywiście czasów przedwojennych. Jaworskie kiełbaski, zielonogórskie wino, ziembickie konserwy czy namysłowskie piwo to tylko niektóre przykłady znanych przed II wojną światową regionalnych specjałów miast dawnej prowincji śląskiej. Niemal każdy większy ośrodek czy region słynął z własnego i niepowtarzalnego produktu. Legnica miała aż 3 takie kulinarne znane atrakcje. Legnickie ogórki, legnicką kiszoną kapustę oraz coś na słodko, słynne legnickie bomby, czyli Lignicer Bomben. Smak i popularność tych pierwszych, czyli ogórków, sprawiły, że Gród nad Kaczawą nazywany był bardzo często Gurkenstadt, czyli miastem właśnie ogórków. Warzywo to miało być znane w okolicy już w średniowieczu. Świadczyć może o tym tekst umieszczony na jednej z platform reklamujących na hamburskich ulicach legnickie ogórki podczas festynów w 1937 roku. W humorystycznym tonie wyjaśniał on motyw wyprawy Mongołów w 1241 roku na ziemię legnicką i głównym celem miały być właśnie, uwaga, ogórki, które od najdawniejszych czasów rosły w okolicach miasta i to rosły z powodzeniem. Na polach przylegających do starego miasta oprócz ogórków uprawiano cebulę, chrzan, kapustę oraz liczne zioła. Kiedy jednak na tych terenach powstały nowe dzielnice, rolnicy i zielarze zmuszeni byli przenieść się na obrzeża miasta i do pobliskich wiosek. Cała okolica wokół Legnicy stała się wielkim ogrodem warzywnym, w którym królowały ogródki. W promieniu, uwaga, 25 km od niej, na powierzchni 1500 hektarów, zajmowano się ich uprawą. Tak, tak. Wysokim plonom sprzyjało położenie geograficzne na nizinie śląskiej z bardzo łagodnym klimatem i urodzajną glebą. Warunkiem dobrego wzrostu tych warzyw było właściwe przygotowanie gleby. Rolnicy na wybranym kawałku pola robili bruzdy. Następnie całą powierzchnię dzielili na parcele, na których na każdej bruździe siali po 6 nasion ogórków, a potem rząd buraków. Schemat ten powtarzali aż do obsadzenia całego pola. Nasiona do wysiewu pozyskiwali z dojrzałych ogórków z roku poprzedniego, a w razie potrzeby dokupowali nowe. Sadzili je po zimnych ogrodnikach, czyli w drugiej połowie maja. Gdy roślinki były dostatecznie silne, ziemię spulchniano motyką o krótkim trzonku. Wkrótce wyrastały liście i przykrywały grządkę. Słońce nie dochodziło do samej ziemi, pod liśćmi tworzyło się wilgotne ciepło na kształt cieplarni. Dzięki temu pobudzony był bardzo mocno wzrost. Ogórki rozwijały wkrótce wąsy i zaczynały kwitnąć. Rolnicy zaczynali zbiory na polu wczesnym rankiem. W jednej grządce szło dwóch zbieraczy, zawsze boso, żeby nie uszkodzić delikatnych wąsów. Kosze stawiano pomiędzy burakami. Tylko 15-17-centymetrowe sztuki trafiały natychmiast do worków lub były ostrożnie przesypywane na wóz konny. Pod koniec sierpnia rolnicy sprzątali na polach ogórkowych w Legnicy. Małe ogórki, które jeszcze pozostały na krzaczkach, wkładano do słoików jako ogórki pieprzowe.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie.
4: Zebrane na polach wokół Legnicy ogórki przewożono do miasta, do specjalnych zakładów, w których zajmowano się ich dalszą obróbką. Wkładano je do beczek i rozsyłano w różne okolice. Nikogo nie dziwiły zatem liczne punkty skupu i ważenia należące do kilkunastu legnickich firm. W wielu rolniczych zagrodach stały stosy beczek. To był znak, że działają tam filialne przedstawicielstwa legnickiego przemysłu kwaszenia. Takie rozwiązanie pozwalało zaoszczędzić na przewozach do przetwórni w mieście. Z jednego hektara uzyskiwano plony, z których można było przygotować od 150 do 180 słoików. Dochód z jednego hektara w okresie międzywojennym wynosił od 3000 do 3200 marek. Do największych zakładów specjalizujących się w przetwórstwie ogórków w Legnicy na początku XX wieku należały m.in. firmy Grolicha, Otto Puckera, Gustawa Sobanskiego, Emila Pejkerta czy Otto Wandela. Najstarszą z nich była firma Grolicha, działająca od 1770 roku. Przez dziesięciolecia był to interes rodzinny. Firma zajmowała się uprawą i handlem warzywami. Posiadała także własną wytwórnię kiszonej kapusty i ogórków. Kiszonych, konserwowych, z gorczycą, marynowanych, korniszonów z pieprzem. Jej pola uprawne oraz hurtownie mieściły się przy Rodeland 1-3, to jest obecnie ulica Stroma. Oprócz tego Grolichowie mieli swoje oddziały w Berlinie, Kalbe, Magdeburgu i Ścinawie. Biuro firmy mieściło się przy Legnickim Dworcu Kolejowym, co było dużym ułatwieniem dla kontrahentów. Wagony załadowane ogórkami rozjeżdżały się stąd do hal targowych całego Dolnego Śląska i Saksonii. Docierały również do kąpielisk nad Morzem Bałtyckim. Wszędzie tam zachwycano się smakiem legnickich ogórków kiszonych oraz ogórków w zalewach pieprzowej, musztardowej, octowej, koperkowej i cukrowej. Jednym z najmłodszych przedsiębiorstw tej branży była firma Gustawa Sobanskiego, której siedziba znajdowała się przy Bruchstrasse, to jest obecnie ulica Bagienna. W 1923 roku jej właściciel wzniósł tam wczesnomodernistyczny, piękny budynek przetwórni owoców i warzyw. Oprócz biur mieściły się w nim linia produkcyjna, dojrzewalnie i magazyny. W połowie lat 20. XX wieku zakład zatrudniał 30 stałych i 200 sezonowych pracowników. Miał jedną z największych kiszarni ogórków i kapusty oraz był największym importerem cytrusów na terenie wschodnich Niemiec. W 1918 roku w Pątnowie Legnickim Sobański otworzył swój drugi zakład. Legnickie zakłady przetwórcze wyposażone były w najnowocześniejsze urządzenia i magazyny z setkami beczek z własnymi bednarzami. Do punktów skupów oprócz wozów załadowanych ogórkami docierały składniki do kiszenia. Koper, estragon, bazylia, szalotki i cebule perłowe, wino wiśniowe i liście dębu, ziarna gorczycy i wszystko, co jeszcze do kiszenia się przydawało. Do pracy przy kiszeniu ogórków zatrudniano głównie kobiety. Myły one, sortowały, obierały i kroiły warzywa, a następnie wkładały do dużych i mniejszych beczek. W dużych zakładach wiele z tych prac wykonywały maszyny. Istnieje wiele przepisów na kiszone czy konserwowane ogórki, każdy zapewne ma swój. Lecz mało znane są przepisy na Legnicer Gurken. W 1964 roku na łamach Legnicer Heimatbrief przedwojenni legniczanie opublikowali dwa przepisy. I za chwilę właśnie o nich opowiem.

To proszę bardzo, dwa przepisy na legnickie ogórki. Kiszone. Do bolesławieckiego garnka koniecznie włożyć ogórki, koper, 2,30 winogron, następnie ponownie ogórki, koper, liście winogron. Jednocześnie zagotować odpowiednią ilość osolonej wody. Ostudzić, zalać ogórki, przykryć pokrywką, spodkiem obciążoną kamieniem i zostawić na parę dni. Musztardowe ogórki. Pokroić 0,5 kg grubych ogórków, odrzucić ogonki, dobrze posolić, zostawić na 12 godzin w misce. Ponownie wziąć bolesławiecki garnek lub słoik, warstwami ułożyć dobrze odsączone ogórki, ziarna gorczycy, estragon, pokrojony cienko korzeń chrzanu, pierścienie cebuli. W międzyczasie dodać ocet, 2/3 octu, 1/3 wody, 2 łyżki cukru do smaku, 10-15 aromatycznych ziaren ziela angielskiego, 3-4 liście laurowe, trochę papryki, jeśli ma się życzenie. Istnieje także gotowa przyprawa doktor ogórkowy do ogórków. Wówczas gotuje się tylko trochę octu z cukrem i gorącym zalewa ogórki. Zostawić na 3 dni, następnie odlać ocet, jeszcze raz zagotować i jak wyżej zalać doktorem ogórkowym. Przykryć papierem, wstrząsnąć i zawiązać. Jakie to wszystko proste. Pamiątką bardzo piękną po tym, że Legnica słynęła niegdyś z uprawy i przetwórstwa ogórków, są między innymi przepiękne kartki pocztowe, humorystyczne, ale nie tylko, litograficzne, kolorowe, czarno-białe. Cała historia tutaj została zbudowana i cała promocja właśnie na przetwórstwo i produkcję, hodowlę ogórków. To było prawdziwe miasto tych bardzo smacznych i dobrych warzyw. Jeszcze z tajemnic Legnicy z części drugiej na przykład polecam rozdział Osobliwy testament. Niewielkiej wsi Warmontowice Sienkiewiczowskie, położonej około 8 km na południe od Legnicy, znajduje się pałac. Wiąże się z nim wiele ciekawych historii. Najdziwniejsza z nich dotyczy jednego z ostatnich właścicieli wsi, Alfreda Serafina Oskara von Olszewskiego. Pierwsza wzmianka z pałacu, no to odległe czasy, rok 1270. Później zamek przechodził z rąk do rąk, mieli go różni właściciele. Pod koniec XVI wieku został właścicielem von Zedlitz. Później obiekt wraz z majątkiem kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W 1812 roku zakupił ją potomek starej rodziny szlacheckiej wywodzący się z Podlasia, właśnie wspomniany pan Ludwik von Olszewski. Za pieniądze z posagu żony, oprócz majątku w Warmontowicach, nabył również sąsiedni majątek w Kojszkowie. Jego wnuk Alfred Olszewski urodził się właśnie w 1859 roku w Warmontowicach. Był najstarszym dzieckiem Oskara i Jadwigi z domu Utenhofen. O jego młodości zachowało się niewiele informacji. W 1892 roku w Wojciechowie Dolnym Alfred poślubił Gabriele von Zedlitz und Neukirch. Mieli dwójkę dzieci, córkę Dragę i syna Bolesława Bogdana. Na przełomie XIX i XX wieku Olszewski odkrył twórczość Henryka Sienkiewicza, która odmieniła jego życie. W dziełach napisanych dla Pokrzepieniu Serc ujęła go bezgraniczna miłość autora do swego narodu i kraju, znajdującego się przecież w dużej części pod zaborem niemieckim. U poruszonego Prusaka pod wpływem największego polskiego powieściopisarza zrodziła się niezwykła fascynacja polskością. Zaczął interesować się naszą historią. Wraz z synem przeszedł na wyznanie rzymskokatolickie. Ta decyzja miała zapewne zaakcentować odcięcie się od

0: rusko-protestanckiej tradycji. Drogę, którą wybrał Alfred, musiał jednak pokonać sam, znalazł się w opozycji wobec przyjaciół, znajomych, a nawet żony. Widząc nieprzychylność sąsiadów, starosta legnicki Karl Schilling zasugerował Gabrieli, aby z całą rodziną wyjechała z Warmontowic. Posłuchała go i wkrótce rodzina Olszewskich udała się do Genewy. W Szwajcarii Alfred zaczął podupadać na zdrowiu. Jego dolegliwości były konsekwencją upadku z konia jeszcze w Warmontowicach. Co prawda poddał się w Berlinie operacji, ale nie przyniosła ona rezultatów. Z każdym dniem Olszewski miał coraz większe trudności z oddychaniem. Za namową lekarza w 1909 roku udał się na Rivierę włoską. Stan Olszewskiego się pogarszał, przeczuwając śmierć, sporządził testament. Między innymi z takim fragmentem: choć słowa te kreślę po niemiecku, przed pruskim notariuszem dziś czuję się Polakiem i ulgę sprawia mi wyznanie powrotu do wiary i tradycji przodków. Sprawa w tym wielka i zasługa Henryka Sienkiewicza i książek jego, które obudziły sumienie moje i ducha narodowego. Dziś, gdy krzyżacka buta powraca z nową siłą, gdy ruguje się Słowian z ojcowizny, ja sam jestem przedmiotem szykan ze strony władz i niechęci sąsiadów moich. Zgodnie z ostatnią wolą Alfreda, jego dzieci mogło dziedziczyć podlegnicką posiadłość tylko wtedy, jeżeli uszanują swoje polskie pochodzenie. Do 30 roku życia miały wykazać się przed polskimi specjalistami dostateczną znajomością języka polskiego, historii Polski i literatury. W innym przypadku majątek w Warmontowicach miał przypaść Henrykowi Sienkiewiczowi. I ta opowieść ma jeszcze swój ciąg dalszy. Odsyłam po nią do Sekretów Legnicy Marcina Makucha, część druga. Dzisiaj przedstawiałem jej małe fragmenty. Polecam oczywiście także niezwykle ciekawą część pierwszą Sekretów Legnicy. Arek Włodarski, miłego, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9.
4: Czas na wiadomości.
6: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
7: Daleka droga do tego.
6: Nawet wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
8: Ponad złotówka różnicy jest.
9: To tak jest dużo, tak?
8: Dużo jest różnie.
10: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
11: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
6: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
12: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
6: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
7: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
6: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Smith and Tell i Hotel Walls. Taka to ładna piosenka i to jest pierwsza z piosenek spod znaku najlepszych z najlepszych, które u nas będą do godziny 13, ale będą jeszcze lepsze niż najlepsze. Najlepsze? Lepsze niż... Znaczy, będą wasze propozycje, krótko mówiąc. 5 minut po 9, dzień dobry, sobota, 3 października.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: I zaczynamy od spraw niezwykle ważnych.
1: Drogi na gorąco.
0: Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo informują. Kilometr z numerem 138 autostrady A4 w kierunku na Zgorzelec. Tam doszło do zderzenia. Nie wiemy jak poważnego, nie wiemy jak poważnych utrudnień tam można się spodziewać. Być może wy jesteście gdzieś w tych okolicach. 138 kilometr A4 na Zgorzelec i widzicie. Możecie nas poinformować, a my to puścimy dalej w świat. 757-646-646, a także możecie nam wysłać głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Dawno, dawno temu to była formacja Ace of Base, a teraz za ten numer się wzięli Mark Cord i Sammy To z towarzystwem Just Mike'a. Beautiful Life, czyli jakie to życie jest piękne. Tak kiedyś napisali w jednej gazecie, a na następny dzień musieli opublikować sprostowanie. Zupełnie poważnie, to jest 12 minut po godzinie 9 i to jest pora na najważniejszy program w muzycznym radiu, jak zwykle. O poranku.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Czy barany są gotowe do tego, żeby wysłuchać, co je dzisiaj czeka i dały już radyjko głośniej? Tak jest. Barany, nastrój poprawi korzystnie załatwione sprawy i dobra wiadomość na temat przyszłości. Byki mogą narzekać na gorsze samopoczucie i rozleniwienie, ale nic nie robienie to też jest sztuka i wychodzi na to, że jesteśmy w tej dziedzinie prawdziwymi artystami, prawda? Bliźnięta odnajdą w sobie wiele energii i potencjału. Za wszelką cenę trzeba to wykorzystać. Raki będą w dobrym nastroju, dzięki temu uśmiech będzie towarzyszył rakom także jutro. Lwy powinny spróbować wyczuć, co potrzebuje partnerka lub partner. Ten niewielki wysiłek się opłaci. Panny, w czasie weekendu zamiast popadać w chędrę, warto odnowić kontakty towarzyskie. Uwagi, będzie okazja do zawarcia ciekawej znajomości. W przyszłości okaże się bardzo przydatna. Skorpiony muszą o siebie zadbać. Dziś czeka je jeszcze dużo pracy i wyzwań, także w domu. Strzelcy, uwaga, gromadzą się ciemniejsze chmury, przyda się odrobina rozwagi i ostrożności. Koziorożce, z powodzeniem zaczną już wkrótce coś nowego, nie można bać się przyszłości. A wodniki, miną pewne obawy i pojawi się optymizm, pomoże w tym także dobra wiadomość. Ryby będą w dobrym nastroju, warto uśmiechnąć się do kogoś, kto od dawna czeka na jakiś znak. A dzisiaj sobota, trzeci dzień października, 89 dni do końca roku, imieniny mają Gerard, wrażliwy, pomysłowy i odważny, a także Jan, kulturalny, towarzyski i sprawiedliwy. Osoby urodzone 3 października są uprzejme, przyjazne i bardzo lubiane przez otoczenie. Mają naturę romantyczną i zmysłową, lubią podziwiać piękno zarówno w przyrodzie, jak i w życiu. Łatwo podlegają wpływom innych ludzi, a zgadzając się na wszystko, często tracą zdrowy rozsądek. Szczęśliwa cyfra dla nich to 5, kamień szlachetny diament, a sprzyjający im znak zodiaku to wodnik.
2: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: No taka przyjemności, a z tym szerokości bye bye. Chodzi raczej o to, żeby w życiu wam się wszystko układało i żeby się nie bać niczego, a droga to droga, to będzie przyczepna i szeroka. O tym wszystkim śpiewa miła, młoda, uzdolniona Nita.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: No właśnie, pierwsza z nich zamówiona przez pośrednictwo, za pośrednictwem, tak to chyba powinno być, Facebooka naszego radiowego, profil Muzyczne Radio. Weronika, też miła, młoda dziewczyna, mówi krótko. Proszę o piosenkę BTS Swim. Gramy! 17 po 9. Dzień dobry!

Pomorze Oceanach, sławiąc imię polskiej rozgłośni radiowej, muzycznej, radio z Dolnego Śląska, niezwykle zdolnego. Teraz mówimy krótko. The Weeknd i Blinding Lights, a jeśli chodzi o wasze piosenki do naszej antenie, to sprawa jest niezwykle prosta. Trzeba napisać do nas na naszym fanpage'u facebookowym albo wysłać nam e-mail emisja@muzycznyradio.pl albo zadzwonić. Numer doskonale znacie przecież.

Zagra takie reggae, to się nazywa Magic Root, fantastyczny numer, tak powiedziała nam Alicja. Alicja z okolic Głogowa, nie mówić spod Głogowa, bo pod Głogowem nie leży przecież, tylko mieszka, nie opodal. Bardzo dziękujemy za ten numer, obiecujemy, że jeszcze w przyszłości będziemy spełniać twoje życzenia, droga Alicjo, i prosimy bardzo o podrabkoty od całej naszej ekipy, bo muzyczne radio i wszyscy tu pracujący zwierzęta uwielbiamy, zwłaszcza koty w kolorze czarnym. Teraz piosenka nie czarna, piosenka troszkę może i pochmurna, ale przecież jakże piękna. Carla Fernandez i Miłość. Zegar pokazuje 26 po 9, a my za chwilę będziemy pokazywali wam, prezentowali w zasadzie najświeższe doniesienia z regionu, a także porcje wieści na temat pogody.

0: w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: O tej porze najzimniej w Polsce jest oficjalnie w Kłodzku, 7 stopni z niewielkim haczykiem, a najwyższa temperatura w regionie teraz jest na jego północy, na styku z województwem lubuskim, tam około 12 stopni. Uwaga, jeszcze na poranne mgły, one mogą być dosyć gęste, miejscami widoczność spada do około 50-60 metrów. 21 do 22 stopni to temperatury na dzisiaj maksymalne, na niebie widzimy już teraz mnóstwo słońca i tak ma zostać aż do godzin późnych popołudniowych. Z małą ilością chmur to będzie dzień i padać dziś nie powinno. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany, który będzie wiał z kierunków zmiennych. Jakże to będzie piękna sobota.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Jest bardzo wysokie. 1031 hektopaskali na barometrach w regionie, ale w ciągu dnia ma spaść. Biometr dzisiaj jest i będzie korzystny, a jakość powietrza odrobinkę się poprawiła w ciągu ostatniej godziny, ale praktycznie wszędzie obowiązują, z wyjątkiem wyżej położonych miejscowości górskich, żółte alerty smogowe oznaczające bywało lepiej. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
7: Dzień dobry, zaczynamy od wydarzenia wczorajszego dnia. W piątek w Rokitkach w powiecie legnickim odbyły się uroczystości pogrzebowe podkomisarza Natana Sieronia, policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który zginął podczas służby. W jego ostatniej drodze uczestniczyli rodzina, bliscy, przedstawiciele kierownictwa polskiej policji, władz państwowych i samorządowych oraz funkcjonariusze z całego kraju. Prezydent Karol Nawrocki awansował pośmiertnie sierżanta Natana Sieronia na pierwszy stopień oficerski podkomisarza policji.
8: Podczas mszy świętej żałobnej głos zabrał komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń.
9: W takiej chwili jak dziś nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogromny ból, żal i niedowierzanie. Śmierć, zwłaszcza tak nagła i niespodziewana, pozostawia w sercu pustkę, której nie sposób wypełnić. Zawsze trudno pogodzić się z odejściem osoby bliskiej, a tym bardziej tak młodej, którą ceniliśmy i kochaliśmy, przed którą było całe życie.
8: Komendant podkreślał, że Natan Sieroń był związany z Bolesławiecką Komendą Policji od początku swojej zawodowej kariery.
9: Był życzliwym, sumiennym i oddanym kolegą. Z ogromnym zaangażowaniem podchodził do swoich obowiązków służbowych, wykazując się przy tym uczciwością i rzetelnością.
8: Podczas uroczystości odczytano postanowienie prezydenta RP o mianowaniu Natana Sieronia pośmiertnie na pierwszy stopień oficerski podkomisarza policji. Funkcjonariusz został również pośmiertnie odznaczony złotą odznaką zasłużony policjant. Komendant główny zwrócił się także bezpośrednio do zmarłego policjanta.
9: Natanie, zostaniesz na zawsze w sercach i we wspomnieniach bliskich ci osób. Wszyscy będą pamiętać Twoją gotowość pomocy innym ludziom, Twoją pasję działania oraz zaangażowanie w sprawy policyjne.
8: Przypomnijmy, Natan Sieroń zginął tragicznie podczas interwencji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca, gdzie został śmiertelnie postrzelony w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
9: Odszedłeś na wieczną służbę, kolego, ale pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych sercach i na kartach historii polskiej policji. Cześć Twojej pamięci!
8: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Zmieniamy temat. Trwa remont zapory w Pilchowicach w gminie Wleń. Obecnie prace prowadzone są już na odsłoniętej zaporze. Czyszczony i naprawiany jest mur, który docelowo zostanie uszczelniony. Koniec prac i ponowne napełnianie zbiornika ma rozpocząć się na początku 2028 roku. Dla nas najważniejsze jest zwiększenie przepustowości zrzutu wody z zapory, co w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Doliny Bobru. W tej sprawie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, mówi Artur Zych, burmistrz gminy Wleń.
10: Wiadomo, że ta cała sytuacja związana z stratami związanymi z rybami, potem badanie, domaganie się tego, żeby określić stan namułów, to wszystko spowodowało pewne opóźnienia tych prac. Natomiast myślę, że nie będą to jakieś wielkie opóźnienia. Ja najbardziej się martwię o to, żeby wyszła kwestia modernizacji zapory, bo ta część związana z remontem, ona trwa cały czas. Zresztą widać to gołym okiem, wystarczy tam przejechać i zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast dla nas kluczową rzeczą jest modernizacja, czyli zwiększenie przepustowości zapory pilchowickiej w taki sposób, żeby w przypadku dużych napływów wody ta ilość wody wypuszczana z zapory była na tyle duża, żeby można było spłaszczyć każdą falę powodziową. Tutaj trwają cały czas rozmowy, natomiast nie mamy jeszcze potwierdzenia z Ministerstwa Finansów zapewnienia finansowania i to jest dla mnie największy problem. Jeżeli ono się pojawi, no to zabezpieczymy mieszkańców, którzy mieszkają poniżej zapory pilchowickiej przed tym groźnym zjawiskiem, jakim jest powódź. Przebudowa tej sztolni plus upustów dennych ma kosztować 25 milionów złotych, czyli tak naprawdę bardzo mała ilość pieniędzy może zapewnić w przyszłości to, że nie będzie tak olbrzymich strat i budżet państwa nie będzie musiał tutaj angażować swoich sił i środków. No trzymam za to kciuki i prosiłbym naszych mieszkańców, także tutaj słuchaczy, żeby też za nas trzymali kciuki, żeby się to udało, bo to jest naprawdę bardzo ważne zadanie, bardzo istotne.
7: Dostępna natura, bezpieczne szlaki to tytuł konferencji górskiej, którą zorganizował po raz 9 w Jeleniej Górze Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Przez 2 dni rozmawiano o tym, jak udostępniać góry, lasy i szlaki wszystkim bez barier i bezpiecznie, a jednocześnie z poszanowaniem przyrody. W centrum uwagi znalazły się przede wszystkim potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z dziećmi, osób czasowo ograniczonych ruchowo, rowerzystów oraz innych osób korzystających z górskich i leśnych tras. Niestety nie wszystkie miejsca w lasach mogą być otwarte dla turystów, mówi Jan Dziecielski, dyrektor Lasów Państwowych we Wrocławiu.
11: Wszędzie do lasu powinno społeczeństwo wchodzić, bo muszą być też tereny, gdzie chociażby jest potrzebna cisza, bo to jest oczywiście siedlisko bytowania zwierząt. W związku z powyższym tak musimy uatrakcyjnić i tak musimy udostępnić te miejsca w takiej świadomości społecznej atrakcyjne, by dla każdego były dostępne. Czy nam się to uda? Nie jestem przekonany. Wiadomo, że do wszystkiego potrzebne są pieniądze. Tak długo, jak będzie ta współpraca między nami a środowiskiem właśnie osób niepełnosprawnych, jak środkami zewnętrznymi, ta współpraca będzie dobra, to te miejsca po prostu będziemy udostępniać. My oczekujemy też, by wskazać takie miejsca. Które miejsca osoby mające problemy z poruszaniem się chciałyby w pierwszej kolejności byśmy udostępniali. Dla nas jako leśników też jest to wskazówka, w jakim kierunku powinniśmy podążać.
7: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o godzinie 10.30.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
13: Dzisiaj w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 8 do 13 stopni, lekki wiatr południowy, widzialność ponad 50 km. Niżej w Kotlinie temperatura od 10 do 13 stopni, niebo się już przejaśniło, pogoda piękna, także zapraszamy w góry i miłego dnia.
7: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka, teraz około 11 kresek, pokazują termometry maksymalnie. Dzisiaj będzie około 19, ale to co najważniejsze, że dzisiaj zachmurzenie co prawda zmienne, jednak będzie sporo słońca, a wiatr słaby, możliwe silniejsze porywy. W niedzielę będzie około 18 stopni Celsjusza, czyli w zasadzie bardzo podobnie. Na Stoku Izerskim teraz około 13 stopni, a dzisiaj termometry pokażą około 17 kresek. W ciągu dnia trochę chmur, ale też dużo słońca, wiatr słaby z południa. W Świeradowie teraz około 8 stopni, w ciągu dnia około 19, a może nawet 20. Dzień słoneczny z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr nie powinien nam dzisiaj w Świeradowie dokuczać.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Płytki?
1: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
7: Pan z kitką z budki suflera kończy dzisiaj 70 lat. Najprościej i najbardziej obrazowo można tak powiedzieć. Pan z kitką, czyli Mieczysław, mechanik Jurecki. On świętuje urodziny, w związku z tym przynajmniej 100 lat mu życzę. Napisał Wiesław, nasz słuchacz, prosząc o utwór Cisza jak ta. Pozdrawia z pracy. My w sumie też pozdrawiamy z pracy.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: I panie i panowie, oto Dance to Infinity, Pulsing Echoes, tudzież Echoes.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy jak zwykle od Królowej Dróg Polskich A4. Jeśli chodzi o wjazdy do Niemiec, to bez większego problemu. Również wyjazd z Niemiec na granicy w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie bez żadnego problemu. Zaglądamy na czwórkę dalej, kilometr 138 w kierunku na Zgorzelec. Tam trzy samochody się ze sobą zderzyły, dwie osoby są poszkodowane, a pasy lewe w kierunku Katowic i Legnicy jednocześnie są zablokowane i tam musicie zwolnić i uważać. Do tego wszystkiego wylały się płyny eksploatacyjne, więc w tym miejscu może być też odrobinka ślisko. Dalsza część drogi A4 w kierunku na wschód bez większych kłopotów. Podobnie jest z ósemką, tam trzeba tylko uważać w rejonie Magnicy-Kobierzyc, gdzie trwa zmiana organizacji ruchu. Utrudnienia występują również na krajowej ósemce, w Kłodzku obowiązuje wahadełko i ograniczenie do 40 km na godzinę, a w Ząbkowicach Śląskich wahadełko i 50. No i to tyle, jeśli chodzi o najważniejsze drogi, do których teraz możecie coś mieć nie w porządku. A gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646. Czekamy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Imprezownik.
2: Spektaklem pod tytułem Tęsknię za domem rozpoczęły się w piątek 53. jeleniogórskie spotkania teatralne. Aż do 8 października na scenach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida zobaczymy spektakle teatrów z Radomia, Warszawy, Olsztyna i Szczecina, mówi dyrektorka jeleniogórskiego teatru Katarzyna Sołtys.
3: Będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy, Was zaskoczy. Po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym.
2: Przed nami weekend Seniora z Kulturą 2026. W związku z tym wydarzeniem Krajowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze proponuje nie tylko seniorom dwa przebojowe przedstawienia. W sobotę aktorzy zabiorą widzów na kosmiczną wyprawę. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Zaprasza aktor Rafał Ksiądzyna.
4: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, do zdrojowego teatru animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
2: Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji obejrzymy spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko. W ramach Weekendu Seniora bilety normalne o połowę taniej do nabycia w kasie teatru. Ta oferta skierowana jest do seniorów. Oprócz tego po spektaklu zaplanowane jest także wyjątkowe darmowe oprowadzanie po teatrze. Teraz Centrum Jeleniej Góry i Jeleniogórskie Senioralia 2026 to okazja do wspólnego świętowania, spotkań, aktywności i uczestnictwa w wydarzeniach przygotowanych z myślą o jeleniogórskich seniorach. Zabawa rozpocznie się w sobotę barwnym korowodem, który wyruszy o godzinie 10 sprzed kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w kierunku Placu Ratuszowego, gdzie między innymi 30-lecie istnienia świętował będzie zespół Agat. W sobotę w Wałbrzychu rozpoczyna się festiwal Reformacji. Z tej okazji otwierają się drzwi historycznej świątyni Kościoła Ewangelickiego.
5: Wałbrzyski Festiwal Reformacji rozpocznie się już w sobotę koncertem organowym pod tytułem Mistrzowie Muzyki Ewangelickiej – Dźwięki Trzech Stuleci. Potem wydarzenia będą trwały przez cały październik. Kalendarium i szczegółów festiwalu należy szukać w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Wałbrzyskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Na koniec jarmark nadwiżański w zamku we Wrocławskiej Leśnicy, gdzie w sobotę i w niedzielę na gości czekać będą spotkania z rekonstruktorami oraz rzemieślnikami z opowieścią o zdrowiu i urodzie w średniowieczu. Nie zabraknie fechtfestu, muzyki dawnej i wielkiego jarmarku kupieckiego. Będzie też okazja do sprawdzenia, na ile nasze wyobrażenia o średniowiecznej codzienności odpowiadają temu, jak rzeczywiście żyli ludzie w tamtej epoce. Początek jarmarku na zamku w Leśnicy, sobota, godzina 11.
0: Imprezownik. Reklama.
6: kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
7: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
8: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
10: Autopromocja.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10:00.
11: Czas na wiadomości.
12: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
13: Zostaw Polki i Polaków.
12: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
14: Nie da się nie widzieć.
12: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
14: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
12: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
13: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
12: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
15: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
12: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
11: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Madonna i Hang Up, taka to ładna piosenka na dobry początek kolejnej godziny pięknego dnia, soboty 3 października. Jeśli chodzi o piękno dnia, to ono jest dodatkowo wzbogacane przez fajne numery, a te są z kolei wzbogacane jeszcze fajniejszymi, bo waszymi utworami ulubionymi. Emisja małpa muzyczne radio pisane razem.pl albo 7576466, albo fanpage na Facebooku i odpowiedni post. Tam można sobie coś zamówić.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: Chyba że zamawiacie jajecznicę do łóżka o poranku, to nie, to tego nie zrealizujemy. 6,5 minuty po 10:00.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, / zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, /

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Aga sobie przypomniała, że jest taki numer: szperaliśmy, wyszperaliśmy. To jest W imieniu dam, nim wstanie dzień. Aga, pozdrawiamy i ściskamy cały Wałbrzych.
2: Ze świata czterech stron, z jarzem.

0: Super High i Lyra Reaching Love. Też fajna piosenka, ale są jeszcze lepsze. Słuchajcie, Kaśka do nas dzwoni i mówi: cześć, jestem Kaśka. Słuchajcie, jak nie polecą u was kolorowe sny i Just Five, to nie wiem, co wam zrobię. Wolelibyśmy nie sprawdzać, co nam zrobi Kaśka, więc zagramy piosenkę, która jest stara jak świat. I panowie też przecież nie są wcale teraz coraz młodsi, tylko raczej coraz starsi, ale koncertują, wrócili do tego i w zeszłym roku można było ich zobaczyć nawet na Dolnym Śląsku na koncercie gdzieś w okolicach Zgorzelca. Wiem, bo byłem.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kaśka, pozdrawiamy, ściskamy i gramy.

0: Maxa i Animal, piosenka dla Natalii z Jeleniej Góry. Pozdrawiamy, ściskamy.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: To jest piosenka, która stara jest niczym świat. Ktoś kiedyś ładnie napisał, że światem zaczęła rządzić jesień i to w sumie jest prawda, chociaż ta jesień to jeszcze taka nie do końca. Magda Czapińska nazywa się ta osoba, która to napisała, a muzykę skomponował Seweryn Krajewski. I to jest piękna muzyka i piękne słowa, a jeszcze piękni ludzie to wykonują. Sama Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski.

0: muzycznym radiu.
1: Reklama.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: 10.31 i zrobiło się ciepło, gdzieniegdzie 13 stopni na północy regionu, a 10,5 stopnia w Kłodzku i to jest najniższa temperatura teraz w Polsce. Nie zazdrościmy, ale później będzie całkiem przyjemne 21 do 22 stopni. W mieście pewnie cieplej, słońca dość będzie całe mnóstwo na tym niebie naszym pięknym, które jeszcze nie jest błękitne, ale będzie przecież, bo mało chmur na nim będzie dziś. Jak się jakaś pojawi na niebie, to padać z niej nie powinno. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, on wieje z kierunków zmiennych, ale przeważnie to są kierunki południowe, południowo-wschodnie i zachodnie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Jakby sprawdzić to ciśnienie, to wychodzi, że ono się na razie nie zmieniło i nadal jest wysokie. 1031 hektopaskali pokazują barometry w regionie, ale w ciągu dnia powinno spaść, przynajmniej odrobinę. Biometr mamy i będziemy mieli do końca dnia korzystny, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny delikatnie się poprawiła, ale praktycznie wszędzie, z wyjątkiem wyżej położonych miejsc w górach, jakość ta jest dostateczna. Obowiązują jasno-żółte alerty smogowe. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
10: Raport zaczynamy od informacji ważnej przede wszystkim dla kierowców. Od północy na stacjach paliw w całej Polsce obowiązują długo wyczekiwane przez kierowców niższe ceny paliw. Benzyna 95 staniała średnio o około 1,26 zł, a olej napędowy o 1,12 zł. Pierwszy kierowca, którego spotkaliśmy na stacji, zatankował do pełna diesla blisko 72 litry za ponad 480 zł. Aż strach pomyśleć, ile musiałby zapłacić, gdyby obowiązywał wczorajsze ceny. O północy na jednej ze stacji paliw przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu był Andrzej Stefańczyk i być może też tankował.
11: O, 6,73, Panie Boże!
12: Aneta Barecka, Miłobi, Circle K, Bolesławiec.
13: Proszę powiedzieć, jaka jest procedura zmiany cen? Skąd pani ma te dane w ogóle? Jak to się odbywa? Bo to przecież klienci tego nie widzą, tak?
12: Nie, klienci nie, natomiast my dostajemy odgórnie. Prezes dostaje wykaz cen i on ustala nam później ceny, jakie mamy, dostosowuje się.
13: I pani dostaje tam na kasę u siebie, tak?
12: Tak, tak. I my później zmieniamy na pylonach ręcznie, jest automatycznie zmieniony, plus na kasach musimy zmienić ceny, takie jak dostajemy odgórnie.
13: Jakie dzisiaj ceny są, bo już zbliża się północ?
12: No zbliża się północ, natomiast są ponad złotówkę taniej. Tak? Także myślę, że klienci będą zadowoleni.
13: Pytali panią, kiedy się zmienią ceny?
12: Pytali się, natomiast już mam klientów, którzy mówią, że po 12 na pewno przyjadą. Bo mają różne wyjazdy rano, więc już się zaopatrzą w paliwo tańsze. Tak, najpierw zmieniamy tutaj ręcznie. Za chwileczkę idę na stację, z powrotem zmieniam w komputerze i na głównym pylonie wyskakują nam ceny, które już będą adekwatne po 12.
13: I to wszystko?
12: Dokładnie.
13: Czyli bardzo prosto tak tutaj wydaje się zmiana tych cen u pani.
12: Nie, nie jest żadna filozofia, także...
13: To dlaczego tak musieliśmy długo czekać, skoro to takie proste?
12: Nie wiem. To już trzeba tam na górze pytać wszystkich, jak to tam w praktyce wygląda u nich.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Policjanci z Jeleniej Góry obronili mistrzostwo w siatkarskim turnieju Ultima Cup, który odbył się w hali szkoły podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Była to już czwarta edycja imprezy, którą organizuje Jerzy Kokoruc z Ultima Cup, z Ultima Auto. Udział wzięło rekordowe 10 zespołów, głównie służb mundurowych i związanych z bezpieczeństwem.
14: Pierwszy Ultima Cup to było 7 zespołów. W tej chwili przy czwartej edycji mamy już 10 zespołów i zanosi się, że w przyszłym roku będzie 11-12 zespołów. Także chciałbym, żeby ta impreza wtopiła się w kalendarz imprez w Jeleniej Górze. poza służbami mundurowymi zgłosili akces szkoła numer 8, my jako Ultima. No i sąd też no nie jest tak do końca służbą mundurową, ale w tym roku już wtopił się w tą imprezę i będzie bywał co roku. Także mam nadzieję, że będzie to fajna impreza, coraz bardziej bogatsza.
0: Ja uważam, że wszelkie takie imprezy, niekoniecznie musi to być siatkówka, może to być jakakolwiek impreza sportowa, Lucna Koronowys. Po pierwsze się ruszają, po drugie spotykają się ekipy, które na co dzień ze sobą też często współpracują. Miło spędzają czas ze sobą. Ja uważam, że dużo więcej takich imprez powinno się odbywać w naszym mieście.
1: Współpracujemy na co dzień, ale i również w takich konkurencjach bierzemy udział. Podkomisarz Beata Sosulska, baran z Komendy Miejskiej Policji w Wielkiej Górze. Jest to świetna gra, ale i rywalizacja między służbami. Dbamy o sprawność fizyczną wszyscy, więc dbamy o to, bawimy się. Nie jest to ważne, jaki będzie wynik, ale ja tutaj rokuję bardzo dobrze naszym funkcjonariuszom. Są wszyscy świetni, ale nasi najlepsi.
6: Super inicjatywa. Ja jestem siatkarzem.
10: Mirosław Górecki, starosta Karkonoski. Mirosław Górecki, starosta Karkonoski. Mirosław Górecki, starosta Karkonoski.
6: Obecnie już nie grywam, ale swego czasu prowadziliśmy z kolegą kowarską drużynę siatkarską. Dotarliśmy do czwartej ligi. Wielki sukces wtedy, pamiętam. A kolega też wywodził się z służb mundurowych, tak ja. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa i jest coraz więcej drużyn, które uczestniczą w tym turnieju.
10: No tak, kto by myślał, że Mirosław Górecki, starosta Karkonoski, także był trenerem, żeby tak. Nie było wątpliwości.
8: Starosta Karkonoski.
10: Tak. A teraz ważna informacja dla tych, którzy kochają teatr. Bo od wczoraj Jelenia Góra po raz kolejny stała się stolicą polskiego teatru. Rozpoczęły się 53. jeleniogórskie spotkanie teatralne, które zainaugurowało przedstawienie radomskiego teatru pod tytułem Tęsknię za domem. Dziś o 19:00 jedno z najgłośniejszych i najbardziej bezkompromisowych przedstawień ostatnich sezonów. Kocham balet w wykonaniu artystek z Teatru Komuna Warszawa. Zaprasza Katarzyna Sołtys z Jeleniogórskiego Teatru Norwida, chociaż z kupnem biletu może być już problem.
15: Teatr ofowy, teatr, który bardzo mocno jakby osadził się w takiej świadomości teatralnej. Kocham balet to jest jeden z najbardziej najgłośniejszych spektakli Ramony Nabaczyńskiej o właśnie drylu, który istnieje w balecie i jakby przyjrzeniu się tej pięknej sztuce tańca w taki nieoczywisty sposób. Zaskakujący. To jest tekst, nawet ciężko powiedzieć, że tekst, bo to jest teatr tańca, więc jakby tekstu nie uraczymy, ale uraczymy piękne obrazy, wspaniałą dramaturgię i muzykę oraz cztery aktorki, które opowiedzą wam ruchem o balecie i o sztuce baletu i jak ona wygląda od drugiej strony.
10: Niedzielny wieczór przyniesie odpowiedzi na pytanie, na czym polega choroba alkoholowa. Kiedy bliska osoba staje się kimś obcym, jak trafia się na margines społeczeństwa? Czy można urodzić się złym?
15: W niedzielę przyjeżdża do nas no, ten teatr najdalszy, czyli Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Bardzo się cieszę, że Olsztyn odpowiedział na nasze zaproszenie i około 700 kilometrów do nas będą jechali. I tutaj Mireczek, czyli jakby historia o rodzinie i o jakby zmaganiu się rodziny z chorobą alkoholową. I może tak by się wydawało, że teatr, że po co o tym mowa, no ale to jest coś, co dotyka bardzo wiele rodzin i chyba daje też taki moment zastanowienia, co się dzieje, jak w naszej rodzinie pojawia się taki Mireczek. Jak my możemy z tym korespondować? Jest to piękny, czuły spektakl w reżyserii Krzysztofa Popiołka, na który bardzo mocno zapraszam. Zresztą Olsztyn jest fantastycznym teatrem, nagradzany teraz w każdych chyba kategoriach, więc te spektakle od nich regularnie jeżdżą po festiwalach i my się dlatego cieszymy bardzo, że mamy Olsztyn jakby u siebie.
10: No to zapraszamy do teatru i na kolejny raport Muzycznego Radia o 11:30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, A4 i tam są kłopoty. Razem z nami Tadeusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie. Witam wszystkich kierowców na pięknej autostradzie A4 w kierunku zachodnim między węzłem Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie. Ja jestem na 146 kilometrze. I aktualnie na chwilę obecną ruszyliśmy z prędkością zawrotną około 17 km na godzinę. Tam doszło do wypadku. Informacja drogowa wyszła z rejonu Dolnośląskiego, dróg krajowych i autostrad taka, że doszło do wypadku. Jeden pas idzie, drugi stoi, no ale w związku z tym, że samochodów jest bardzo, bardzo dużo, no to praktycznie stoimy. Chciałbym tu serdecznie też pochwalić, podziękować kierowcom, którzy pięknie zdążyli dla służb korytarz życia. Także to najpierwszy poranek ze słonecznej autostrady 4.
1: Dzięki wielkie, no tam trzeba uważać bardzo mocno, bo i trochę się płynów eksploatacyjnych powylewało. Na 138 kilometrze A4 bowiem doszło do zderzenia 3 pojazdów, tam 3 osoby zostały poszkodowane. Poinformowali nas nasi przyjaciele z Dolnośląskie alarmowo. Jeśli chodzi o kierunek przeciwny, jadąc od Zgorzelca w kierunku na Wrocław, to tam też jest spowolnienie, bo po pierwsze lewy pas też był używany tam do celów ratunkowych i też o tej porze, jak się ktoś nawinie na taki wypadek, nawet jak już jest posprzątane, no to jest tak zwanym apaczem, czyli ja jadę i patrzę, co się dzieje. Uważajcie na siebie. Pozostała część A4 bez większych kłopotów. Droga krajowa numer 8 Kłodzko, tam wahadełko 40. Droga krajowa numer 33 w Wilkanowie, też wahadełko i też 40. Ząbkowice Śląskie, droga krajowa numer 8, też wahadło, ograniczenie do 50 na godzinę. Droga krajowa 12 Serby, trwa remont mostu, też 30 i też ruch wahadłowy. S5 MOP Morzęcino, prowadzone są prace przy systemie zarządzania ruchem. A gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
3: Płytki?
4: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
3: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
5: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Cóż my tutaj mamy ładnego? Dance to Infinity, Pulsing Echoes.

0: Muzyczne Radio.
1: No dobrze, jest sobota, jest 8,5 minuty przed 11, jest piękna pogoda i jest też propozycja, żeby wybrać się do kina popołudniem, późniejszym wieczorem, tudzież do kina Lot w Wielkiej Górze, tylko pada pytanie, co tam grają dzisiaj.
2: Słuchajcie, słuchaj kolego, dzisiaj dwa takie filmy, że wypadałoby całe popołudnie spędzić w kinie Lot.
1: Proszę?
2: Przy ulicy Pocztowej w Wielkiej Górze, żeby nie było żadnych wątpliwości.
1: Tak jest.
2: Bo kto nie zna tej historii? Bogaty kupiec Stanisław Wokulski próbuje zdobyć serce zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej.
1: To może być na maturze.
2: Bez podpowiedzi. Wkraczając w świat warszawskich salonów, ambicji i intryg. Nowa Lalka to widowiskowa ekranizacja klasyki z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. No, pięknie, tacy aktorzy w tym filmie na nowo. Film przenosi widzów do XIX-wiecznej Warszawy i na nowo właśnie opowiada historię Stanisława Wokulskiego, bohatera stworzonego przez Bolesława Prusa. Dwa seanse dzisiaj i na te seanse będziemy rozdawać wejściówki o godzinie 14, a potem jeszcze o godzinie 17. Dodam tylko, że film cieszy się, co mnie wcale nie dziwi, potężnym zainteresowaniem, ale potężnym zainteresowaniem cieszy się także film, który będzie wyświetlany w kinie Lot o godzinie 20:00 w Sercu Dziczy. Po katastrofie lotniczej były oficer sił specjalnych James Belmont i jego pies Odin zostają uwięzieni w alaskańskiej dziczy. W ekstremalnych warunkach muszą zawalczyć o przetrwanie, opierając się na doświadczeniu, instynkcie i niezwykłej więzi, która łączy człowieka z psem. Walka o przetrwanie szybko staje się czymś więcej niż tylko próbą siły i doświadczenia. James może liczyć wyłącznie na Odina. Ich więź zostaje wystawiona na najcięższą próbę. Dodam tylko, że krytycy uważają, a także i widzowie, którzy już obejrzeli ten film, że to jeden z najlepszych filmów z udziałem Brada Pitta. Słuchajcie.
1: To też może być na maturze.

0: więź człowieka z psem.
1: Tak, czyli mamy tak. Dwa filmy, trzy seanse. 14-17 lalka, a o 20 w sercu dziczy, a my niestety dysponujemy tylko trzema podwójnymi wejściówkami na dowolnie wybrany seans.
0: To państwo dzwonią 757-646-646, a szkoda Jacek, że my już po maturze.

0: Boże, ona jest i sweet, ale jest trochę psycho, tak by wypadało z tej piosenki. Ona nazywa się Ava Max, a to, co ta, co przyjdzie tutaj za moment, jest bardzo sweet i w ogóle nie psycho, jest przemiła, przesympatyczna, młoda, zdolna i jaki ma głos i odbije mu muzyce. Nazywa się Marta Wojtunik. Ona zaraz zajmie to miejsce, ja, Radek Bajor, życzę wam pięknego weekendu. Trzymajcie się mnóstwa słońca, grillujcie, opalajcie się, pożyczajcie sobie pieniądze. I węgiel do grilla również.
1: Znamy wasze sztuczki. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
0: Czas na wiadomości.
4: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
5: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
4: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
4: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Płytki?
0: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio.
1: We wrześniu w Jeleniej Górze można było to nagranie usłyszeć na żywo, bo Zalia wystąpiła, a tak naprawdę swój letni sezon zakończyła właśnie w Jeleniej Górze w Cieplicach. Tylko kochaj mnie, to nagranie za nami i już wiadomo, że jest sobota i że jest program Best of, tylko najlepsi z najlepszych w muzycznym radiu. To właśnie oni towarzyszyć nam będą aż do godziny 13:00. Plus oczywiście też sięgać będziemy po wasze muzyczne propozycje. Już się ich doczekać nie możemy, koniecznie wysyłajcie je na naszym radiowym Facebooku. Piszcie do nas maile na emisja@muzycneradio.pl albo jeśli chcecie, żeby wasz głos ukazał się na naszej antenie, koniecznie nagrywajcie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia. My już za moment będziemy sięgać po wasze propozycje, ale najpierw zaproponujemy wam naszą piosenkę dnia.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: A w niej Clean Bandit i piosenka Company.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Ktoś tu zdecydowanie jeszcze ma w głowie wieczór piątkowy. Richard Durant i About Love. Świetne, bardzo energetyczne nagranie. Proponuję dziś Paweł i Kasia. Pozdrawiamy.

Propozycja od wiernych słuchaczek z Wałbrzycha, Kasia i Magda. Pozdrawiamy Ellie Goulding i Lights. Takie propozycje naprawdę nas bardzo cieszą. Tak samo jak propozycja, która przed nami, bo to naprawdę dobry polski artysta, który niedawno wydał swój kolejny świetny solowy album. Mrozu, bo to właśnie o nim mowa, poza logiką już teraz, a za moment, dokładnie za 5 minut, pojawi się u nas najnowszy raport regionalny i prognoza pogody.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Dwadzieścia stopni na termometrach to już można powiedzieć tegotygodniowy standard i takie standardy pogodowe to my bardzo lubimy. Nadchodzący tydzień również zapowiada się właśnie taki ciepły. Dziś na termometrach maksymalnie 22 stopnie w regionie, zachmurzenie znikome, bardzo dużo słońca dziś czeka na nas na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest stabilne, wynosi 1031 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ona jest dobra, a miejscami dostateczna.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: Na początek Świdnica, gdzie mieszkańcy znów bez kłopotu i obaw będą mogli przechodzić nad potokiem Witoszówka. Właśnie trwają prace przy naprawie położonych nad nim dwóch kładek. Materiał Jacka Zycha.
6: Obie kładki znajdują się niemal w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu Witoszówka po jego obu stronach. Prace trwają już od jakiegoś czasu. Dziś prowadzone są przy tej prowadzącej na osiedle Słowiańskie niemal bezpośrednio przy brzegu zalewu.
7: I tam obecnie trwają prace. Chodzi nam o kompleksową modernizację tej kładki, czyli rozbiórkę już zmurszałych bali pomostu, oczyszczenie, zabezpieczenie całości i oczywiście wykonanie kładki od nowa.
6: To Mateusz Jadak ze Świdnickiego Magistratu. Druga przeprawa położona jest po drugiej stronie zalewu przy nasypie kolejowym i służy przede wszystkim działkowcom z położonych po przeciwnej stronie ogródków działkowych oraz rowerzystom korzystającym z poprowadzonej tam drogi rowerowej. Na niej prace już się zakończyły.
7: Kładki nie zostały zniszczone w trakcie powodzi, one po prostu wymagały już prac naprawczo-remontowych i znalazły się środki na ich wykonanie.
6: W sumie na remont obu kładek wydano ponad 100 tysięcy złotych, prace mają zakończyć się jeszcze jesienią. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: W Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Pałacu Sobieszów odbyło się piąte Forum Seniorów Jeleniej Góry, zorganizowane przez Miejską Radę Seniorów. Forum było okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i rozmów na temat zdrowia, profilaktyki oraz aktywności osób starszych. W programie znalazły się wykłady poświęcone chorobie Alzheimera, profilaktyce otępienia i wczesnemu reagowaniu, a także pokaz mody retro. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach dotyczących uważności i profilaktyki zespołów demencyjnych oraz sprawności emocjonalnej i intelektualnej. To początek wydarzeń dla seniorów w stolicy Karkonoszy, bo w sobotę na Placu Ratuszowym ruszają Senioralia 2026. Mówi Agata Konieczka, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
8: Seniorzy to jest taka grupa społeczeństwa Jeleniej Góry, której nie potrzeba namawiać do żadnego działania. Oni zawsze są zaangażowani, zawsze są aktywni. Tak z przymrużeniem oka mówię, że oni powinni uczyć młodych, jak się bawić, jak łapać każdy dzień. To jest ogromna mądrość, którą młodsi powinni czerpać i świetne jest to, co robi nasza Miejska Rada Seniorów. Właśnie, że to święto seniorów, te senioralia w Jeleniej Górze zaczynają się Forum Seniorów, czymś, co ma poruszyć różne dziedziny życia.
9: Bartosz Lipiński, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze. No, tym razem jest taka tematyka trudna, bo dotyczy zdrowia psychicznego seniorów. Temat stał się i modny, bo wiele o tym się mówi w środkach masowego przekazu. Powstały programy, szczególnie krajowy program walki z chorobami otępiennymi, ale na co dzień mamy często do czynienia z tym zjawiskiem, a mnie najbardziej zależało na tym, żeby seniorzy, słuchacze tych prezentacji, a także uczestnicy warsztatów zorientowali się, kiedy trzeba o tym myśleć, kiedy o tym trzeba mówić, a dotyczyć to może także samego siebie.
5: Zmieniamy temat i przenosimy się do Legnicy, gdzie w tym miesiącu mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu. Miasto przygotowało cykl wydarzeń pozwalających spojrzeć na historię lokalnej kinematografii z różnych perspektyw.
10: To perspektywa dość szeroka, od pierwszych pokazów filmowych przez dawne sale kinowe aż po klasykę kina niemego. Obchody rozpoczną się dzisiaj historycznym spacerem pod hasłem Zanim nastał czas multiplexu i popcornu, śladami legnickich kin. Uczestnicy wyruszą w podróż śladami, właściwie głównie wspomnieniami miejsc, w których przez dziesięciolecia pracował kinowy ekran. O ślady, szczególnie w przypadku kina Kolejarz i kina Bałtyk, będzie trudno, bo takie nie zostały. Zostały w głowach i sercach kinomanów. Kolejarz na Zakaczawiu, to moje wspomnienia, słynął z twardych siedzeń i w miarę łatwego wejścia bez biletu. Do Bałtyku, część miękkich siedzeń, tak wejść było trudniej, ale też się dało. Obecne są ślady kina Ognisko, w tamtych latach kina na wysokim poziomie. Miękkie siedzenia na sali kinowej są nadal miękkie. Ciągle żyje kino Piast. Dość ważny był kiedyś taki nieformalny podział kinomaniaków. Do Ogniska trafić mógł właściwie każdy widz chodzący do Kolejarza, ale odwrotnie tak to nie działało. Ograniczeń formalnych nie było, ale chętnych do oglądania filmu na dzielnicy cudów z innych dzielnic miasta też jakoś nie było. Sama dzielnica była scenografią do filmów kryminalnych. Gdzie odbył się pierwszy pokaz filmowy w Legnicy? Kiedy uruchomiono pierwszą stałą salę kinową? Gdzie działały dawne kina jarmarkowe i w którym miejscu kino znalazło swoją siedzibę w murach dawnego kościoła? Odpowiedzi będą udzielone podczas spaceru inaugurującego obchody 130-lecia pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Na kolejny raport zapraszamy już o 12.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
9: Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza Grzegorza, który zawsze co weekend daje nam znać, jaka pogoda obecnie jest w Irlandii. W Irlandii jest dziś słonecznie, czyli podobnie jak na Dolnym Śląsku. Jak zawsze Grzegorz pozdrawia swoją rodzinę z Kamiennej Góry, a dziś poleca elektryczne gitary Człowiek z liściem.

Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. Jealousy can make you blind.

0: Nasze piosenki na naszej antenie.
1: Sobota trwa, a w Muzycznym Radiu sobotę spędzamy oczywiście w towarzystwie waszych muzycznych propozycji. Przed nami nagranie, które poleca dziś Mateusz, Lady Gaga i Just Dance, a za 8 minut już godzina 12.

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
8: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 12.
0: Czas na wiadomości.
10: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
11: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
10: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: 11 minut po godzinie 12, jest sobota, jest piękna pogoda, czego tu chcieć więcej? No na pewno jakiejś fajnej piosenki na antenie Muzycznego Radia chcieć możecie, a wasze życzenia są dla nas dziś rozkazem. Trwa granie na życzenie w Muzycznym Radiu, czekamy na wasze muzyczne propozycje, które podsyłać możecie oczywiście na naszym radiowym Facebooku, możecie też pisać do nas maile na emisja@muzycznyradio.pl. No i najciekawsza opcja z tych wszystkich to na pewno nagranie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia, bo wtedy wasz głos pojawi się na naszej antenie. Czekamy na wasze propozycje.
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Cieszymy się, że wśród waszych propozycji pojawił się dziś legendarny zespół U2. O tym zespole w ostatnich dniach jest naprawdę bardzo, bardzo głośno, a to wszystko dlatego, że niedawno panowie obchodzili 50-lecie działalności, pół wieku muzyki U2 i niech ta muzyka niesie cały czas ze sobą te piękne przesłania, bo to przede wszystkim piosenki z bardzo mocnym przesłaniem. Wśród waszych propozycji pojawia się nagranie chyba najbardziej popularne grupy z najbardziej popularnego albumu, który przyniósł im właśnie taką globalną sławę. With or Without You już teraz u nas, a dobre informacje dla fanów U2 są takie, że już niedługo ukaże się nowy album, który już można zamówić w preorderze.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa-zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa-zbiórka charytatywna.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Jest słonecznie, jest bardzo ciepło. Dziś na termometrach maksymalnie na Dolnym Śląsku zobaczymy 22 stopnie i taka bardzo słoneczna, można powiedzieć wręcz letnia. Aura zostanie z nami na pewno do środy. Od czwartku już nieco niższe temperatury i czeka nas kilka deszczowych dni. Przypominamy, że jest sobota, tego przypominać na pewno nie trzeba, ale przypominamy, że od godziny 22 będzie obowiązywało ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczące gęstych mgieł, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Jeszcze jakość powietrza sprawdzamy. Jakość powietrza na południu Dolnego Śląska jest bardzo dobra, a na północy dostateczna. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Czekali na nią dosyć długo, ale w końcu stała się faktem. Od północy na stacjach paliw w całej Polsce obowiązują niższe ceny paliw. Benzyna 95 staniała średnio około 1,26 zł, a olej napędowy o 1,12 zł. Pierwszy kierowca, którego spotkaliśmy na stacji, zatankował do pełna diesla blisko 72 litry za ponad 480 zł. O północy na jednej ze stacji paliw przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu był nasz reporter Andrzej Stefańczyk. Pewnie zalał bak pod korek.
9: O, 6,73, Panie Boże!
10: Aneta Barecka, Miłowi, Circle K, Bolesławiec.
11: Proszę powiedzieć, jaka jest procedura zmiany cen? Skąd Pani ma te dane w ogóle? Jak to się odbywa? Bo to przecież klienci tego nie widzą, tak?
10: Nie, klienci nie. Natomiast my dostajemy odgórnie. Prezes dostaje wykaz cen i on ustala nam później ceny, jakie mamy. Dostosowuje się.
11: I Pani dostaje tam na kasę u siebie, tak?
10: Tak, tak. I my później zmieniamy na pylonach ręcznie. Jest automatycznie zmieniony. Plus na kasach musimy zmienić ceny takie, jak dostajemy odgórnie.
11: Jakie dzisiaj ceny są, bo już zbliża się północ?
10: No zbliża się północ, natomiast są ponad złotówkę taniej. Tak? Także myślę, że klienci będą zadowoleni.
11: Pytali Panią, kiedy się zmienią?
10: Pytali się, natomiast już mam klientów, którzy mówią, że po 12 na pewno przyjadą. Bo mają różne wyjazdy rano, więc już się zaopatrzą w paliwo tańsze. Tak, najpierw zmieniamy tutaj ręcznie. Za chwileczkę idę na stację, z powrotem zmieniam w komputerze i na głównym pylonie wyskakują nam ceny, które już będą adekwatne po 12.
11: I to wszystko.
10: Dokładnie.
11: Czyli bardzo prosto tak tutaj wydaje się zmiana tych cen u pani.
10: Nie, nie jest żadna filozofia, także...
11: To dlaczego tak musieliśmy długo czekać, skoro to takie proste?
10: Nie wiem. To już trzeba tam na górze pytać wszystkich, jak to tam w praktyce wygląda u nich.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zmieniamy temat. Trwa remont zapory w Pilchowicach w gminie Wleń. Obecnie prace prowadzone są na odsłoniętej już zaporze. Czyszczony i naprawiany jest mur, który docelowo zostanie uszczelniony. Koniec pracy i ponowne napełnianie zbiornika ma rozpocząć się na początku 2028 roku. Dla nas najważniejsze jest zwiększenie przepustowości zrzutu wody z zapory, co w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Doliny Bobru. W tej sprawie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Mówi Artur Zych, burmistrz gminy Wleń.
12: Wiadomo, że ta cała sytuacja związana z stratami związanymi z rybami, potem badanie, domaganie się tego, żeby określić stan namułów, to wszystko spowodowało pewne opóźnienia tych prac. Natomiast myślę, że nie będą to jakieś wielkie opóźnienia. Ja najbardziej się martwię o to, żeby wyszła kwestia modernizacji zapory, bo ta część związana z remontem, ona trwa cały czas. Zresztą widać to gołym okiem, wystarczy tam przejechać i zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast dla nas kluczową rzeczą jest modernizacja, czyli zwiększenie przepustowości zapory pilchowickiej w taki sposób, żeby w przypadku dużych napływów wody ta ilość wody wypuszczana z zapory była na tyle duża, że można było spłaszczyć każdą falę powodziową. Tutaj trwają cały czas rozmowy, natomiast nie mamy jeszcze potwierdzenia z Ministerstwa Finansów zapewnienia finansowania i to jest dla mnie największy problem. Jeżeli ono się pojawi, no to zabezpieczymy mieszkańców, którzy mieszkają poniżej zapory pilchowickiej przed tym groźnym zjawiskiem, jakim jest powódź. Przebudowa tej sztolni plus upustów dennych ma kosztować 25 milionów złotych, czyli tak naprawdę bardzo mała ilość pieniędzy może zapewnić w przyszłości to, że nie będzie tak olbrzymich strat i budżet państwa nie będzie musiał tutaj angażować swoich sił i środków. No trzymam za to kciuki i prosiłbym naszych mieszkańców, także tutaj słuchaczy, żeby też za nas trzymali kciuki, żeby się to udało, bo to jest naprawdę bardzo ważne zadanie, bardzo istotne.
8: Trwa weekend seniora z kulturą 2026. W związku z tym wydarzeniem Zdrojowy Teatr Animacji w Wieleniej Górze proponuje nie tylko seniorom dwa przebojowe przedstawienia. Dzisiaj aktorzy zabiorą widzów na kosmiczną wyprawę. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Zaprasza aktor Rafał Księdzyna.
13: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
8: Natomiast w niedzielę na scenie teatru obejrzymy spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko. Każdy zna tę historię, ale nie każdy widział ją w taki sposób, jaki zaprezentują aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji. Dodajmy, że w ramach programu bilety normalne o połowę taniej można kupić w kasie teatru. Ta oferta skierowana jest tylko do seniorów. Oprócz tego po spektaklu zaplanowane jest wyjątkowe, darmowe oprowadzanie po teatrze. To wszystko w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu na naszej antenie w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Ciao, bye bye.
1: Reklama.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
1: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Leniwiec i Skalaw.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Za 15 minut godzina 13, więc to odpowiedni moment, żeby powrócić do naszego sobotniego hit typu Dance to Infinity i Pulsing Echoes.

0: Sonicky, I put a spell on you, nagranie już w takim halloweenowym klimacie.
1: Muzyczne radio.
0: Zbliżamy się do godziny 13, a my teraz, ze względu na to, że jest to program Best Of, zaglądamy do muzycznego kalendarium. Dziś urodziny obchodzi Gwen Stefani, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i projektantka mody. Absolutna ikona, jeżeli chodzi o końcówkę lat 90. To właśnie wtedy debiutował zespół No Doubt, w którym oczywiście Gwen Stefani była i jest wokalistką. Działali sobie tak do roku 2020. Później była dość spora przerwa, aż w końcu w 2024 powrócili na festiwalu Coachella, a następnie ogłosili w 2025 roku koncerty w Las Vegas, które już się odbyły w tym roku w maju. Koncerty były naprawdę świetne, można było je oglądać za pośrednictwem YouTube'a. No i powiem szczerze, że dają radę mimo minionych lat, cały czas piosenki jak No Don't Speak czy It's My Life bujają tak samo dobrze jak wiele, wiele lat temu. Dziś z okazji urodzin Gwen Stefani polecamy właśnie zespół No Doubt i It's My Life.

0: Reklama. Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
5: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
4: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
8: 1, 2.
4: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
3: Od teraz do godziny 15 w Muzycznym Radiu usłyszycie tylko najlepsze nowe hity, bo to czas na najnowsze notowanie listy top30.pl. W programie oczywiście topowa 30, w której dużo zmian się właśnie zadzieje od zeszłego tygodnia. Głosowaliście na swoje ulubione nagrania, no i zobaczymy, głosy już podliczone, zobaczymy, jaki efekt był tego głosowania. Na pewno pojawią się też premiery, pojawi się nasz gość, czyli Olivia Sochowska, która opowie o kolejnej piosence ze swojej debiutanckiej płyty. No i oczywiście nie może zabraknąć nowości, od których zaczniemy.
9: Top30.pl.
2: Nowość.
3: Prosto z nowego albumu od Artura Rojka, Mirafiori.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leśnej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
5: Po reklamie.
6: Top 30.pl.
5: Nowość.

0: Dla mnie to chyba najciekawsza z dzisiejszych nowości, Pełnia i Sentymental. Mamy nadzieję, że to nagranie będzie miało milion fanów.
1: Top30.pl. Nowość.
0: Czas na ostatnią z dzisiejszych nowości. Na liście Top30.pl melduje się dziś Hugo i To nie mija. Nagranie lądujące na 28 pozycji.

0: Arek Kłusowski i Bingo, utwór, który już zdradza, czego możemy się spodziewać po jego nowym albumie. Nowy album ma ukazać się dopiero wiosną przyszłego roku, no ale mamy nadzieję, że coraz częściej będziemy mogli wam przedstawiać single właśnie z nadchodzącego albumu.
1: Top30.pl.
0: Marek Kłusowski, Bingo, po raz drugi z nami na liście top30.pl, ląduje na miejscu 27, a na 26 Sandra Klimińska i Droga.

0: Reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
3: Top 30.pl.

0: Tydzień temu Sanach Cichosza to była nowość. Dziś już nie nowość, dziś już nagranie, które ląduje na miejscu 24.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A teraz czas na naszego cotygodniowego gościa, Oliwia Socha. Ona opowiada co tydzień na liście Top30.pl o piosenkach ze swojego debiutanckiego albumu. Dziś przyszedł czas na kolejną z nich.
2: Cześć, tu Oliwia Socha. Wracam do Was w Top30.pl w muzycznym radiu z kolejną piosenką z mojego debiutanckiego albumu, który nazywa się Pomiędzy. Dzisiaj czas na utwór Odpowiedz mi. To piosenka o relacji, która jest już przyszłością, ale po której zostało trochę niedopowiedzeń. Mimo, że każdy poszedł w swoją stronę, przypadkowe spotkanie potrafi na chwilę przywołać to, co było. I ja za chwilę zasypię Was toną pytań w tym utworze, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednego. Czy po czasie można spojrzeć na pewne sytuacje z większym dystansem i spokojnie ze sobą porozmawiać? Jeśli chcielibyście mieć fizyczny egzemplarz mojego albumu Pomiędzy, możecie odezwać się do mnie w social mediach. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Oli Soszka, a na Facebooku jako Oliwia Socha. No to teraz czas na tonę pytań. Zostawiam Was z piosenką Odpowiedz mi. Może Wy też macie pytania, na które nigdy nie dostaliście odpowiedzi? Do usłyszenia za tydzień.

0: Radio 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Marisa i Będzie Pięknie. Nagranie, które leci w górę na liście top30.pl z miejsca 26 na miejsce 23. A my teraz zerkamy w stronę naszych dzisiejszych premier. Jan Marczewski, on już swój debiut w muzycznym radiu ma dawno za sobą. My bardzo chętnie polecamy jego nagrania. Dziś polecamy totalną nowość, bardzo przyjemny, można powiedzieć letni hit, który idealnie sprawdzi się patrząc, jaka pogoda towarzyszy nam dziś na Dolnym Śląsku. Besos.
2: Top 30.pl.

0: Jesteś tą jedną.
1: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Panie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Top30.pl.
3: Wracamy z kolejnym hitem. Hitem, który ląduje na miejscu 21. To dobre informacje dla fanów takich nocnych, elektronicznych brzmień. Bo Liwka i jej utwór Poza Tobą Nic leci trzy oczka w górę.

0: To już zdecydowanie odpowiedni moment, żeby wstawać, bo za 9 minut już godzina 14. Buty Sapera, wstawaj, nagranie, które otrzymuje od Was dużo wsparcia, ląduje na miejscu 20. W tej piosence było dużo o wstawaniu, a w następnym hicie, który będziemy Wam polecać na miejscu 19, będzie nieco o spadaniu. Vixen, spadaj.
1: Top 30.pl.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
3: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
5: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
6: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
3: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
7: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
3: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzykę.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Czas na drugą część naszego cosobotniego spotkania z listą Top30.pl. Przona nowy, teraz jesteśmy na miejscu 16.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Po reklamie.

0: Ania Kuzimowicz, Kejra, Szkoda na to łez, miejsce 14.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A my pędzimy w waszą stronę z kolejną premierą, a będzie to nagranie bardzo romantyczne. No i połączenie artystyczne takie, które po prostu zwala z nóg. Kaśka Sochacka i Cortez, artyści, którzy w bardzo piękny sposób potrafią opowiadać o miłości, połączyli siły przy okazji premiery filmu Nasza Rewolucja. W filmie pojawia się właśnie ich wspólna piosenka, którą dziś wam polecamy jako premierę. Piosenka Jak My, która inspirowana jest autentyczną korespondencją i listami Jacka oraz Grażyny Kuroniów z okresu stanu wojennego. Wyjątkowa premiera, warta na pewno waszej uwagi.
1: Top 30.pl.

0: połączenie indie popu z elementami folku to był naprawdę bardzo dobry pomysł. Fida piosenką Kafejka na Ochocie promuje swój nadchodzący debiutancki album. Jeśli więcej nagrań tego typu znajdzie się na tym albumie, to na pewno będzie to sukces.
1: Top30.pl.
0: A przed nami Margaret, która tydzień temu dość drastycznie spadła na miejsce 16, ale dziś wraca na wyższe miejsca, wraca na miejsce prawie 10, bo 11.

0: Radio 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl. Po reklamie.
1: Top 30.pl.

0: Topowe hity.
1: Ania Szlagowska i piosenka Halina, nagranie, które już kilkukrotnie pojawiało się na liście top30.pl i cały czas krąży na tych wyższych miejscach, zdecydowanie dziś na miejscu 9. A my patrzymy już dalej w górę, czeka na nas Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko, czego chciałem. Utwór z tytułowy utwór z już ukazanego albumu nowego Mroza. Album ten promuje trasą Odpowiedni Moment Tour, która rozpoczęła się wczoraj. Wczoraj rozpoczęła się trasa Mroza w Łodzi. No i nie zabrakło gości. Bracia Kacperczyk pojawili się na scenie i zagrali oczywiście Wszystko, czego chciałem. Była też Natalia Przybysz, a z dobrych informacji to za tydzień Mrozu znów zagra koncert i to na Dolnym Śląsku, w swoim rodzinnym Wrocławiu. Hala Stulecia, 10 października, to właśnie wtedy Mrozu zawita z Odpowiedni Moment Tour i ze swoją nową płytą. No i na pewno zagra też piosenkę, która znajduje się na liście top30.pl w muzycznym radiu. Wszystko, czego chciałem.
2: Top30.pl.

0: Sylwia Grzeszczak i jeszcze można powiedzieć letni hit Mango, nagranie, które ląduje na miejscu 7, a więc my lądujemy w świecie premier. Czas na ostatnią z nich. Bardzo ciekawe nagranie od debiutanta Kuba Deka i Zryw.
1: Top 30.pl.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Top 30.pl.
6: Cichy, cichy, cichy,

0: Top40.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Kunicka, czyli debiutantka i jej bardzo ciekawe nagranie z bardzo sprytnym tekstem Rozlałam mleko. To jest utwór, który ląduje na miejscu szóstym. Mamy nadzieję, że Kunicka jeszcze wkroczy na podium listy top30.pl. Dziś nie udało się, być może za tydzień to się zmieni. A my już zbliżamy się w stronę wielkiego finału dzisiejszego lądowania. Na pewno na miejscu piątym pojawi się Kasia Sienkiewicz i To nie o mnie. Nagranie, które spada z miejsca czwartego, a z miejsca piątego na miejsce czwarte wskoczy grupa Manchester z piosenką Kochać to za mało. Po tym nagraniu zdradzimy wam, jakie utwory lądują na podium.
0: Top 30.pl.

0: to miejsce trzecie. Na miejscu drugim Oscar Cyms bez końca spada z miejsca pierwszego, a na miejscu pierwszym ląduje artystka, która w ostatnim czasie co tydzień odwiedza nas na liście top30.pl. To Oliwia Socha i Rutyna. Rutyną zakończymy nasze dzisiejsze lądowanie, kolejne dopiero za tydzień w sobotę. Zapraszamy Was na nie już teraz, no i oczywiście głosujcie. Marta Wójtunik, dzięki za dziś, dobrej soboty.
1: Top30.pl.

Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński, wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
5: Ponad złotówka różnica jest.
6: Tak? Jest dużo, tak?
5: Dużo jest różnica.
7: Chyba widzę różnicę.
8: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
4: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
9: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
4: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy. A mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Waiting for a star to fall, czekając na upadek gwiazdy, czy na spadające gwiazdy? No, rozumieć można na pewno dwojako, ale dzisiaj, jako że już mamy październik, no to co najwyżej mogą nam na głowę spadać kasztany, no bo to już powoli ten sezon, ta pora. I dzisiaj właśnie z tego być może powodu obchodzimy Dzień Kasztana. Każdy chyba za młodu, no to zbierał kasztany i one dopóki świeciły, błyszczały się, no to cieszyły nasze oczy, zanim oczywiście nie pokryły się mchem zwanym pleśnią. Później się oczywiście te kasztany wyrzucało, ale dopóki tak ładnie wyglądały, no to na pewno oczy cieszyły, a jak już udało się z tych kasztanów przy pomocy wykałaczek lub też zapałek ułożyć jakiegoś kasztanowego ludzika, no to satysfakcja była przeogromna. No i właśnie dzisiaj Dzień Kasztana obchodzimy. Mamy również Dzień Tkaczki, czyli święto, które miało swój debiut w roku 2008 w Bliżynie. Ideę tego święta wymyśliła Urszula Wolska, dyrektor Muzeum Dawnej Wsi Domek Tkaczki. No i do tej pory właśnie 3 października ten dzień obchodzimy. Mamy również Europejski Dzień Ptaków, czyli międzynarodowe święto, które ma na celu zwrócić uwagę właśnie na tych naszych skrzydlatych przyjaciół. A my oczywiście na muzykę zwracamy szczególną uwagę, bo to w końcu Muzyczne Radio i Best Of. Mnóstwo przebojów przed nami, między innymi Luli i Malina, między innymi również Mike Candice, znajdzie się również coś z muzyki lat 80. Więc bądźcie z nami. Zapraszam, Dawid Wencel. Dzień dobry.
2: Muzyczne Radio.
3: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.
1: A wśród tych najlepszych artystów i najlepszych piosenek znalazła się również Gabriel i jej Out of Reach. A za moment u nas informacje ze świata muzyki.

0: o nowych piosenkach i jeszcze nowszych singlach, o znanych artystach i absolutnych debiutantach, jak co dzień w Muzycznym Radiu. Czas na kolejne spotkanie z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od polskiej premiery. Po przebojowym utworze Halo Houston, który świetnie sprawdził się na naszej antenie, czas na nowy singiel od Jaśka Piwowarczyka. Zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland pokazuje tym razem bardziej intymną i emocjonalną stronę swojej twórczości. Okazuje się, że ostatnie miesiące były dla Jaśka czasem intensywnej pracy koncertowej i studyjnej. Artysta zagrał m.in. na festiwalu w Opolu oraz podczas Summer Jazz Festival w Krakowie. Wydał też specjalną wersję Halo Houston, zaśpiewaną po, uwaga, uwaga, węgiersku, zdobywając nowych słuchaczy właśnie na Węgrzech. Teraz po kosmicznej podróży rozpoczętej przez poprzedni utwór Jasiek zatrzymuje się pod własnym niebem. Obłoki, taki jest tytuł nowej piosenki, to powieść o tęsknocie za znajomym głosem i słowach, których nie potrafimy powiedzieć wprost. Jasiek śpiewa o życiu w ciągłym zawieszeniu między nadzieją na powrót do tego, co było, a próbą pogodzenia się ze zmianą. Ale obłoki nie narzucają jednak jednej interpretacji. Każdy może na swój sposób odczytać potrzebę zachowania miejsca, w którym nadal czujemy się u siebie. Teraz nowa produkcja od Glockenbacha. Każdy człowiek jest własną planetą poruszającą się po swojej orbicie. Czasami jednak dwa światy się przecinają, łącząc nas, splatając nasze ścieżki na chwilę, zanim znów powoli zaczną nas od siebie oddalać. Być może po to, by pewnego dnia ponownie odnaleźć drogę do siebie. W nowym singlu Glockenbach eksploruje przestrzeń między przybyciem a pożegnaniem, czy też bliskością a dystansem. To opowieść o uczuciu, że gdzieś po drodze możemy spotkać kogoś, komu nie sposób się oprzeć. Piosenka Collide została napisana i wyprodukowana przez samego Glockenbacha, podobnie jak wszystkie jego dotychczasowe nagrania, a gościnnie występuje w tym utworze brytyjski wokalista i autor piosenek Callum Scott, którego charakterystyczny głos dodaje głębi emocji ich własnej teorii wielkiego wybuchu. Collide od Glockenbacha i Calluma Scotta w gronie gorących premier Muzycznego Radia. Music News. Na koniec wracamy do polskich nowości. Kamienie to nowy singiel Vixena i jeden z najbardziej osobistych utworów w jego twórczości. Piosenka powstała z potrzeby zmierzenia się z emocjami, wspomnieniami i ciężarem, który przez lata pozostawał niewidoczny, a jednak nieustannie dawał o sobie znać. Inspiracją do powstania utworu stały się doświadczenia związane z terapią i moment refleksji nad tym, co człowiek nosi w sobie przez lata. Kamienie opowiadają o potrzebie uwolnienia się od tego ciężaru i spojrzenia na własną przeszłość z większą świadomością. W tekście pojawiają się osobiste odniesienia do muzyki, mamy, żony oraz kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. To również próba konfrontacji z własnymi błędami, relacjami i sytuacjami, w których inni zostali zranieni. Kamienie to szczera, intymna opowieść Vixena o pamięci, relacjach, poczuciu winy i potrzebie wewnętrznego uwolnienia. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka muzycznych nówek. Michael Schulte z najnowszym singlem Cover You, Leon Krześniak i jego najnowsza piosenka Kręci się Ziemia i wspomniani przed momentem Glockenbach i Callum Scott z nagraniem Collide. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, wracamy niebawem, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia,
2: która, miejmy nadzieję, z każdym przesłuchaniem zdobywa coraz większe wasze uznanie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Clean Bandit, Chloe, Omar Lay Company.

0: Powtórzmy radio. Reklama.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
6: Pogoda.
7: Bardzo przyjemna jesienna pogoda, choć tak naprawdę to nawet nie odczuwamy, że to jest jesień. 21-22 stopnie przy pełnym słońcu. Ewentualnie może nam towarzyszyć zachmurzenie umiarkowane, ale na pewno deszczu się dzisiaj nie spodziewamy. Większe prawdopodobieństwo jego wystąpienia jutro, a największe w poniedziałek. Ale te kolejne dni też, jeżeli chodzi o temperaturę, nie będą nas zawodziły, chyba. Jutro 20-21 stopni, w poniedziałek trochę chłodniej 17. 18, ale też jak na jesień bardzo przyzwoicie. Biometr dzisiaj obojętny, wiatr słabo wieje z północy.
8: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
7: A najlepsze to nie znaczy najnowsze, bo czasami powracamy pamięcią do lat ubiegłych i wspominamy na przykład takich artystów jak Natasha Bedingfield i jej chyba największy przebój, Unwritten.

0: Na pewno pamiętacie tę chwilę, kiedy Andy Dust z nagraniem Zocaria znajdował się na szczycie Hit Planety, bo to był przecież wielki przebój. I takie gramy w Best of Muzycznego Radia. Teraz November Project.
1: November! Jedziemy z kurami!
0: No może nie do końca z kurami, ale z tym nagraniem na pewno. November Project i Savandua. Takie wspomnienie w Best of Muzycznego Radia. A jeżeli chodzi o takie przeboje, które już są lekko zakurzone, no to na pewno Cortez i What You Get Is What You See już za moment znajdzie się w naszej playliście i co za tym idzie również w waszych uszach już za chwilę.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii. Firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: klasycznym radiu.
1: I artysta, który ostatnio bombarduje nas przebojami, oto jeden z tych najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych. Alex Warren i Fever Dream, a za chwilę Oscar Sims.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
7: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
6: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6-4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
8: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
6: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.
1: Co prawda w wakacje od coveromanii odpoczywaliśmy, ale jako, że już po raz kolejny spotykamy się po przerwie, no to możemy uznać, że to po raz kolejny staje się tradycją, że po godzinie 16 w Muzycznym Radiu w każdą sobotę goszczą nowe wersje starych przebojów. I tak właśnie będzie również dziś znany przebój z lat 80. Maniac, oczywiście w oryginale zaśpiewany przez Michaela Cimbello. I zresztą do dziś ten przebój kojarzony jest z filmem Flashdance i zresztą dobrze kojarzony, chociaż pierwotnie piosenka została zainspirowana serią zabójstw w telewizyjnym reportażu i jeszcze do tego horrorem z roku 80. No tak, pierwotny pomysł na utwór powstał w zupełnie innym kontekście. Tekst i melodię wymyślił Denis Matkowski po obejrzeniu reportażu o seryjnym mordercy, który w brutalny sposób mordował swoje ofiary. Pierwsza, ciemniejsza wersja piosenki opowiadała o szalonej kobiecie krzywdzącej innych ludzi, czyli jakby nie było, piosenka o tematyce bardzo, bardzo mrocznej. Kiedy utwór miał trafić na ścieżkę dźwiękową do filmu Flashdance, reżyser Adrian Lin oraz producent muzyczny Phil Ramone poprosili o zmianę tekstu, aby lepiej jednak pasował do historii o młodej tancerce i jej intensywnym treningu. Panowie oczywiście tekst przemienili w taki sposób, że po tym pierwotnym przesłaniu w zasadzie nie pozostało już nic. Poza tym tytułem Maniac, odnoszącym się właśnie do takiego seryjnego, maniakalnego wręcz mordercy. No i tak powstała znana wszystkim wersja, która stała się przebojem radiowym i numerem jeden na liście Billboardu na aż 2 tygodnie. Pomimo ogromnej popularności, Michael Cimbello, jak się okazało, wcale nie był takim typowym tancerzem, choć w latach 80. krążyła plotka, że jest świetnym partnerem na parkiecie, skoro wyśpiewał taką piosenkę, a tymczasem sam zainteresowany Michael Cimbello w jednym z wywiadów stwierdził wręcz, że to jest zabawna ironia, że tak się przyjęło, zwłaszcza, że on nie tańczy i nigdy nie był nawet na dyskotece, więc można powiedzieć, że piosenka absolutnym przypadkiem trafiła do tak tanecznej produkcji filmowej, jaką był obraz Flashdance. Utwór był nominowany do Oscara i Złotego Globu za najlepszą piosenkę i niewątpliwie taką doskonałą piosenką jest do dziś, skoro inni artyści również pragną mieć ją w swoim repertuarze, tak jak na przykład Abraham Mateo. On przed nami w nagraniu Maniac i to jest wersja z roku 2023.
0: Coveromania w Muzycznym Radiu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Po reklamie. Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Destination Calabria, rok 2007. Kiedyś ta piosenka bardzo często gościła w muzycznym radiu i nawet chyba nie zwracaliśmy za bardzo uwagi na to, że wcale nie jest to produkcja Alexa Gaudino, chociaż jego wersja rzeczywiście już tak bardzo zakorzeniła się w naszej świadomości. Jednak utwór został zarejestrowany dużo, dużo wcześniej, bo w roku 2001 przez niejakiego Rana, czyli duńskiego producenta. Inspirował się utworem Jessa Milesa The Bells, chcąc stworzyć pętlę muzyczną, która nie nuży słuchacza, a początkowa reakcja wytwórni, jak to często bywa przy tego typu utworach, była bardzo sceptyczna, określając utwór mianem absolutnie bezwartościowego. Najbardziej znana wersja Calabrii była remiksem z dodanymi rytmami dancehall i wokalem duńskiej wokalistki reggae Nataszy Sad. Ta wersja zdobyła międzynarodową popularność, pojawiając się m.in. w amerykańskich klubach i w reklamie w roku 2007. Nie będziemy mówić, jakiego produktu być może pamiętacie, a w roku 2008 dotarła do 46. miejsca na amerykańskiej liście Billboardu. Ciekawostką jest również to, że popularność charakterystycznego saksofonowego motywu była tak duża, że w 2006 roku włoski producent Alex Gaudino stworzył właśnie mashup, który przed momentem na naszej antenie wybrzmiał Destination Calabria, łącząc instrumental Rana z wokalem Crystal Waters z innego utworu, który wypuszczono jako singiel i który podbił europejskie listy przebojów, w tym również kluby w Polsce. Tak więc Calabria to nie tylko przebój house, ale też muzyczna ikona, której riff saksofonowy stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w muzyce tanecznej XXI wieku, inspirując niejako wersje i remiksy przez ponad dwie dekady. Destination Calabria, Alex Gaudino i Crystal Waters za nami.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Przed nami piosenka polska, piosenka bardzo ładna, Jezioro Szczęścia, która to w oryginale została wykonana przez grupę Baim. To był rok 87, a przed nami wersja Chłopców z Placu Broni. Ale pozostańmy na chwilę przy oryginale. Beata Kozidrak po raz pierwszy wystąpiła publicznie w kostiumie kąpielowym, grając młodą wdowę, której narzeczony wraca we wspomnieniach. To działo się w teledysku właśnie do tego nagrania. Piosenka narodziła się dzięki współpracy Franca Detantera, no i Beaty Kozidrak. Franc stworzył muzykę na gitarze basowej i przedstawił ją zespołowi Baim podczas pracy nad albumem Nagie Skały. Producentom zależało jednak na bardziej nowoczesnym brzmieniu, dlatego tę gitarę basową usunęli i zastąpili ją syntezatorami, co nadało utworowi niewątpliwie taki charakterystyczny styl muzyki pop lat 80. A teledysk, jak już wspomnieliśmy, był dość kontrowersyjny i wzbudził sporo emocji właśnie pod koniec lat 80. Ale jeżeli ktoś chciałby wspomnieniami powrócić do tamtych czasów, no to oczywiście ten teledysk w sieci jest do odszukania i można by Beatę Kozidrak podpatrzeć, jak wyglądała w tym stroju kąpielowym w latach 80. A zbiornik wodny, nad którym kręcono klip, to zalew w Kryspinowie koło Krakowa, czyli popularnie znany jako Zalew Kryspinów. Ale nie tylko Chłopcy z Placu Broni wykonali ten utwór po nowemu, również m.in. Miłosz i Monika Brodka, o czym zresztą sama Beata Kozidrak nie omieszkała wspomnieć w jednym z najnowszych wywiadów. Muszę powiedzieć, że my po prostu gramy tę piosenkę dla bardzo młodych ludzi. Oni znają ją na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc drugie życie dostała ta piosenka dzięki właśnie młodszym twórcom. I być może niebawem będzie okazja, aby w ich wykonaniu posłuchać tego znanego przeboju z lat 80. Jezioro Szczęścia, ale u nas lata 90. i równie piękna wersja, o którą pokusili się Chłopcy z Placu Broni. I to był rok 93.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: let's talk about you. Okay, we need to stop me out. Coveromania
1: w muzycznym radiu. Ależ skandal kiedyś wywołała ta piosenka w latach 90. Let's Talk About Sex zespołu Salt and Pepper była jednym z pierwszych hitów popowo-rapowych, który poruszał właśnie tematykę bezpośrednio związaną z edukacją seksualną i problemami społecznymi, co w latach 90. było, jak nie trudno się domyślić, dość kontrowersyjne. Zresztą do dziś jest ten temat bardzo kontrowersyjny. Utwór został wydany w roku 91 i znalazł się na albumie Black's Magic. Salt and Pepper postanowiły poruszyć tematykę seksualności oraz konsekwencji seksualnych z perspektywy kobiecej, co wyróżniało je spośród innych zespołów hip-hopowych tamtego okresu. Piosenka nie tylko bawiła rytmem i rapowym stylem, ale również miała edukacyjny wymiar zachęcający słuchaczy do otwartej rozmowy o seksie, o antykoncepcji i odpowiedzialności. Utwór stał się zatem takim symbolem przełamywania tematów tabu w dyskusjach o seksualności w popkulturze. Ale piosence wcale nie przeszkodziło to w osiągnięciu wysokich miejsc na listach przebojów naprawdę w wielu krajach, między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, no i w wielu innych europejskich krajach, również w tym w Polsce, co świadczyło o rosnącej społecznej otwartości wobec omawiania takich tematów. Oficjalny teledysk do piosenki obejmował z kolei fragmenty animowane i humorystyczne wstawki, które w połączeniu z mocnym przekazem tekstu dodawały utworowi takiej lekkości i jednocześnie wypuklały jego edukacyjny charakter. Piosenka pozostaje do dziś takim klasykiem lat 90., a jej tematyka wciąż jest wspominana jako przykład początku otwartych dyskusji właśnie na jakże kontrowersyjne tematy. I być może właśnie z uwagi na to, żeby po raz kolejny tych kontrowersji nie wywoływać, Katie Baser, którą usłyszeliśmy przed momentem, w tytule tego utworu ukryła About Sex i pozostawiła tylko Let's Talk z takim domysłem z trzema kropkami. W każdym razie niewątpliwie jest to bardzo udany cover, który został wydany w ciągu ostatnich kilku miesięcy i przypomina ten wielki przebój Salt and Pepper Let's Talk About Sex z roku 91. Coveromania w muzycznym radiu. Teraz piosenka, o której kiedyś wam opowiadaliśmy w Coveromanii, ale na pewno nie przy okazji tego coveru Betical i The Beach. Oczywiście jest to wyraźne odniesienie do starego przeboju jeszcze z lat 80. On The Beach, Chris Rea. Piosenka powstała z inspiracji hiszpańską wyspą Formentera, gdzie Chris Rea i jego żona umocnili swoje relacje, a plaża stała się w utworze swoistym wehikułem czasu, przywołującym wspomnienia miłości i letnich emocji. Chris Rea wspominał w wywiadach, że tam wraz z żoną spędzili wyjątkowy czas, który pozwolił im zacieśnić więź i właśnie tam, jak mówił artysta, stali się sobą na nowo. Każdy dźwięk w piosence odwołuje się do chwil spędzonych na tej wyspie i tworzy atmosferę nostalgii i miłosnych wspomnień, używając motywów takich jak noc, księżyc, piasek i jednocześnie pobudzając wyobraźnię każdego słuchacza. Oryginalna wersja piosenki została wydana w roku 86 i osiągnęła pozycję 57 na UK Singles Chart, a także trafiła na listy we Francji i Holandii. Chris Rea ponownie nagrał ją w roku 88 jako On The Beach, co przyczyniło się do większej popularności. Utwór dotarł do 12 miejsca brytyjskiej listy przebojów i 9 w amerykańskim zestawieniu. Ciekawym epizodem jest wersja niemieckiego duetu York z roku 99, który wykorzystał riff gitarowy Chrisa Rea, tworząc taneczny track, a Chris Rea uczestniczył w tej interpretacji, grając na gitarze podczas występu w programie Top of the Pops. Choć utwór kojarzy się z latem i plażą, w rzeczywistości nie jest opisem wakacji, lecz właśnie tym wspomnieniem miłości i przeżytych emocji. Piosenka zyskała status klasyka zarówno wśród fanów soft rocka, jak i w klimacie takim bardzo plażowym, kojarzącym się na przykład z Ibizą. U nas Betical i The Beach. Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Na pewno ten przebój, który za nami rozpoznaliście już po pierwszych rytmach. Oczywiście Rapture, kiedyś zespół IO, a napisana piosenka została podobno w zaledwie 30 minut i powstała pod wpływem osobistego spotkania wokalistki Nadii Ali z australijskim właścicielem klubu, co zainspirowało temat intensywnej, miłosnej fascynacji. Utwór Rapture został wydany w Wielkiej Brytanii w roku 2001 jako singiel z debiutanckiego albumu Poetica. Bardzo szybko zdobył popularność, dosłownie na całym świecie, w tym w USA i w całej Europie, a charakterystyczny jest powtarzający się, wręcz hipnotyzujący refren oraz niepowtarzalne połączenie gatunków popu, trance'u i muzyki klubowej. To wszystko sprawia, że piosenka jest zarówno taneczna, jak i emocjonalnie taka sugestywna, więc miło do niej na pewno powrócić, również w nowych wersjach. Nadia Ali napisała teksty i partie wokalne pod wpływem prawdziwego spotkania, co nadało utworowi autentyczną intensywność emocjonalną. Pierwotna wersja demo tego utworu była odtwarzana w nowojorskim klubie Twilo, co przyciągnęło uwagę środowiska muzyki elektronicznej i zyskało uznanie na całym świecie. Teledysk do tego nagrania przedstawia futurystyczne miasto, w którym Nadia Ali jest przekształcona w hologram, podczas gdy Markus Moser obserwuje proces, sterując pojazdem w mieście, czyli taka trochę abstrakcja, ale również na ten wideoklip warto popatrzeć. W roku 2010 Nadia Ali wydała ponownie Rapture w ramach swojej kompilacji Queen of Clubs Trilogy z remiksami m.in. Avicii'ego, Garetha Emery'ego i dzięki czemu utwór po raz kolejny dotarł do nowej generacji słuchaczy. Pomimo upływu lat, Rapture uważany jest za ponadczasowy hit klubowy, wyróżniający się subtelnym rytmem. Piosenka zdobyła pozytywne recenzje krytyków muzycznych, określając ją jako łatwo wpadającą w ucho i jedną z najlepszych piosenek roku, dzięki czemu odniosła sukces komercyjny. No i jeszcze na uwagę na pewno zasługuje nazwa tego projektu muzycznego. Dość nietypowa. IO. Dlaczego tak się stało i dlaczego taka wersja tego projektu pozostała? Nadia Ali pracowała w nowojorskich biurach Versace, gdy współpracownik przedstawił ją producentowi Markusowi Moserowi. On z kolei szukał wokalistki do współpracy przy niektórych swoich produkcjach dla żeńskiego zespołu. No to stało się. Oboje połączyli siły i założyli grupę, która pierwotnie nosiła nazwę Vaio, od nazwy laptopa, na którym Ali pisała teksty. Później zrezygnowali z początkowego Va i zostało tylko AIO na zlecenie wytwórni, aby nie powodować problemów natury prawnej, bo ta nazwa rzeczywiście z nazwą laptopa mogła się wówczas kojarzyć. Dlatego pozostało AIO, pozostał również ten przebój i nie tylko w tej wersji, którą znamy od roku 2001, ale również w wykonaniu Sandera Van Dorna i Roberta Falcona u nas w Coveromanii wybrzmiała Rapture.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: No to teraz czas na september, czyli wrzesień. Pamięcią do września jeszcze sięgamy, bo przecież nowy miesiąc dopiero się rozpoczął. September, czyli miesiąc w większości letni, co również bardzo dobrze się kojarzy i piosenka September również świetnie jest wspominana do dzisiaj. Fraza The 21 Nights of September nie jest, jak się okazuje, przypadkowa. Maurice White wybrał tę datę fonetycznie, ale później okazało się, że miała też osobiste znaczenie jako przewidywana data narodzin jego syna. Pierwotnie utwór miał być jedynie tak zwanym wypełniaczem na albumie kompilacyjnym The Best of Earth, Wind and Fire, część pierwsza z roku 78. Jednak szybko okazało się, że stała się najbardziej rozpoznawalnym hitem zespołu i klasykiem muzyki funk i disco. Fraza BDA, nonsensowny wręcz refren, został użyty przez Maurice'a White'a jako swoisty element rytmu. Autorka tekstu, Ellie Wills, chciała, aby zastąpić to dziwne badia prawdziwymi słowami, ale White nalegał, nie, absolutnie to ma pozostać i rzeczywiście to stało się takim wyróżnikiem tego właśnie nagrania. Dzięki temu powstała charakterystyczna, wpadająca w ucho sekwencja, którą śpiewają miliardy osób na całym świecie. Nawet można powiedzieć, że piosenka stała się taką ikoną popkultury. Była wielokrotnie coverowana, używana w filmach, na przykład Night at the Museum Trolls, no i w reklamach telewizyjnych, w memach internetowych, a 21 września obchodzony jest jako nieformalny dzień September w mediach społecznościowych. Niedawno zresztą przecież był 21 września i może natknęliście się właśnie tego dnia na częste wzmianki o tym właśnie utworze grupy Earth, Wind and Fire. A skoro wspomnieliśmy o tym, że piosenka wykonywana jest przez różnych artystów obecnie, no to to bardzo proszę, również Taylor Swift pokusiła się o swoją wersję tego znanego przeboju z lat 70. Posłuchajcie, jak ta piosenka zabrzmiała właśnie w jej wykonaniu.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Po reklamie.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: Muzycznym Radiu.
1: Od całkiem niedawna towarzyszy nam właśnie ta nowa wersja znanego przeboju z roku 2000, kiedyś grupa The Corrs, rodzinny zespół i nagranie Breathless, które dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii, a teledysk kręcono w ekstremalnych warunkach pustynnych, co spowodowało hospitalizację dwóch członkiń zespołu z powodu udaru słonecznego. Na szczęście ta niezbyt przyjemna przygoda dobrze się skończyła, dziewczyny bardzo szybko wróciły do swoich domów, a hospitalizacja nie potrwała zbyt długo, ale było to ostrzeżenie również dla słuchaczy, że z nadmiarem słońca to jednak nie ma żartów. Breathless zostało wydane jako pierwszy singiel z trzeciego albumu In Blue w czerwcu roku 2000 i powstał ten utwór we współpracy z producentem Robertem Johnem, znanym m.in. ze współpracy z Shania Twain i zespołami Def Leppard czy Bryanem Adamsem. Andrea Corr wspomniała, że utwór powstał w piękny słoneczny dzień i w pełni oddaje uczucie euforii i podniecenia towarzyszące zakochaniu. Piosenka była jedynym singlem numer 1 w Wielkiej Brytanii i znalazła się w pierwszej dziesiątce aż w 15 krajach. W USA dotarła do miejsca 34 listy Billboardu, co czyni ją najpopularniejszym utworem za oceanem, przynajmniej w przypadku grupy The Corrs i ich wszystkich przebojów z całego muzycznego dorobku. Piosenka była także nominowana do nagrody Grammy w roku 2001 w kategorii Best Pop Performance. Dodatkowo Breathless znalazła się na ścieżkach dźwiękowych takich produkcji jak The Wedding Date czy serialu Sopranos, co pokazuje jej trwałą popularność w kulturze pop. I to wszystko sprawia, że Breathless to nie tylko przebój radiowy, ale także całkiem ciekawy przykład współpracy artystycznej i produkcyjnej oraz wyzwań podczas realizacji teledysku. U nas ten, który ostatnio lubi coverować przeróżne utwory, Cyril, i właśnie ten klasyk The Corrs, Breathless.
0: Coveromania w Muzycznym Radiu.
1: A skoro mowa o klasykach, no to teraz Cicha Woda. Klasyk polskiej muzyki, którego polska wersja powstała na bazie rosyjskiego Eida Pereniok. Mało kto o tym wie, ale również ten tytuł warto przytoczyć. Głosu utworowi użyczył Zbigniew Kurtycz, nazywany polskim Frankiem Sinatrą. Piosenka znana do dziś jako Cicha Woda ma swoje korzenie właśnie w Rosji, gdzie pierwotnie wykonawcą był Paweł Hoffman w zespole Andiego Rosnera. Melodia trafiła do Polski wraz ze wspomnianym już Zbigniewem Kurtyczem, a tekst w wersji polskiej napisał wybitny poeta Ludwik Jerzy Kern, inspirując się przysłowiem Cicha woda brzegi rwie, co nadało utworowi uniwersalne przesłanie. Zresztą być może pamiętacie taką wersję z roku 2005, kiedy to Zbigniew Kurtycz zaśpiewał z Maciejem Maleńczukiem na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu właśnie ten utwór Cicha woda. I tym samym wprowadzili piosenkę do świadomości trochę młodszej publiczności. Różnorodne covery i aranżacje sprawiają, że utwór świetnie odnajduje się w klimacie jazzowym, rockowym, nawet elektronicznym, pokazując ponadczasowy charakter właśnie tej piosenki. A ciekawostką jest to, że ten artysta, który z tym utworem jest kojarzony, czyli Zbigniew Kurtycz, oprócz tego, że świetnie zaśpiewał tę piosenkę, no to w młodości grał w Pogoni Lwów razem z późniejszym słynnym trenerem Kazimierzem Górskim, więc w duszy Zbigniewa Kurtycza podczas śpiewania tej piosenki płynęła krew sportowca, no i jednocześnie fantastycznego artysty. No i efekt końcowy, proszę bardzo, znakomity. Piosenka, która od ponad pół wieku jest symbolem polskiej kultury muzycznej, łączy rosyjskie korzenie, talent wokalisty, no i trafność poetyckiego tekstu, pozostając nieśmiertelnym hitem na weselach, dancingach i również na koncertach. Cicha woda u nas tym razem w wersji Mandiaka Cooler.
0: Wersje utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Jako że powoli zbliża się 17, no to czas kończyć coveromanię. Jeszcze jedna piosenka na pewno się zmieści, to Felicia Edward Maya i Me Without You, czyli utwór, który również pojawił się po raz kolejny w naszej świadomości. Chociaż to był rok 2009, kiedy utwór po raz pierwszy stał się międzynarodowym hitem dance i trzeba przyznać, że jednym z elementów, który przyczynił się do rozpoznawalności tej piosenki, jest charakterystyczny motyw akordeonowy. Edward Maya przyznał, że był zafascynowany melodią z Bayatilar i chciał ją wykorzystać w swojej kompozycji, jednak początkowo nie uwzględnił pierwotnego artysty wśród twórców tego nagrania. A tak się składa, że pierwszy był Eldar Marsurov, a piosenka Bayatilar pochodzi z roku 89. Oczywiście cały fakt wywołał kontrowersję i debatę na temat plagiatu. Dopiero w styczniu roku 2010 podpisano oficjalną umowę w Baku, uznając Mansurova za współautora tego właśnie utworu, który stał się globalnym fenomenem, zdobywając nagrodę Top Dance Song na Billboard Music Awards w roku 2011, no i docierając również do szczytów listy przebojów w wielu krajach europejskich oraz w USA. Najbardziej zaskakujące jest chyba właśnie to, że piosenka ma swoje korzenie jeszcze w latach 80. Niektórzy przyjmują tę wiadomość z niedowierzaniem, dlatego na dowód, że faktycznie nastąpiło tutaj, delikatnie mówiąc, w cudzysłowie, zapożyczenie, posłuchajcie tego fragmentu, który być może skojarzy Wam się z początkiem utworu Stereo Love.

0: No tak, i właśnie dzięki tej kombinacji tradycyjnych melodii i nowoczesnej produkcji elektronicznej Stereo Love pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów rumuńskiej sceny Eurodance z końca lat 2000. No to teraz nowa wersja Felicia Edward Maya Me Without You i tym utworem kończymy dzisiejszą coveromanię. Kolejna w przyszłym tygodniu, już teraz zapraszamy, spotykamy się w przyszłą sobotę po 16.
1: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.

0: Muzycznym Radiu. Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów, to na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
3: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę. A po 17.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Tego na pewno nie da się zmienić, więc oswajamy się z myślą, że to już jest jesień i ta jesień niestety z każdym tygodniem będzie coraz mniej przyjemna. Dlatego my na Hit Planecie staramy się grać Wam w taki sposób, abyście jeszcze to lato pamiętali i żeby te utwory nas rozgrzewały i dodawały otuchy, a także dodawały takiej pozytywnej energii, która zawsze się przydaje, zwłaszcza w tygodniu, ale podczas weekendu, kiedy odpoczywamy, no to również. Chociaż nie wszyscy odpoczywają, przy okazji pozdrawiamy tych, którzy w pracy, no i im również przez trzy najbliższe godziny będzie towarzyszyła najnowsza lista w Polsce, czyli sobotnie wydanie Hit Planety. Dzisiaj na liście jak zwykle nowości, jak zwykle premiery, no i jak zwykle wy po drugiej stronie, którzy będziecie głosować, mamy taką nadzieję, na te utwory, które podobają wam się najbardziej. Już teraz do tego zachęcamy, zapraszamy i do 20:00 mnóstwo emocji gwarantujemy. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam.
5: Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
6: Na dobry początek z poczekalni Hedegaard, Forever in Our Hearts.

0: Najpierw Hedegaard, Forever in Our Hearts, a teraz również z poczekalni taka odliczanka. 1, 2, 3, 4 w tytule przynajmniej Galantis.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Piątek to ulubiony dzień tygodnia, a jak już nastaje popołudnie i wybija godzina 17, to już jesteśmy uszczęśliwieni w pełni. Ellie Goulding i For Your Entertainment wczoraj na Hit Planecie na miejscu trzecim. Miejsce drugie to utwór, który zdobywa bardzo dużo waszych głosów. Ciekawe, jaką pozycję zajmie dzisiaj. Albert RCB, Brandon Chase i Heart in the Echoes wczoraj na drugim. Gdzieś krążyli cały czas wokół pierwszej trójki i wreszcie udało się na samym szczycie Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Chcieli? No to mają. Sam szczyt Hit Planety. Wczoraj na miejscu pierwszym.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.
16: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
17: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
18: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
19: Hello everybody, CJ Stone here.
20: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: A skoro najnowsza lista w Polsce, no to już teraz przed nami na miejscu 40.
1: Nowość
11: na Hit Planecie.
0: Nagranie nosi tytuł Leave It All Behind. To Eben.

0: Wiosny Hit na miejscu numer
1: 38, czyli niestety bardzo, bardzo nisko. Jeżeli chcecie, aby pozostał na liście, no to koniecznie zagłosujcie. XO Stacy, Take You Higher.

0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
3: Yo, Bill Gates. Hi, I'm Marlon Rudet.
4: Just going to Margaret.
5: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: All About Islands i 37. No to teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio.
2: Wracamy do Music News i ponownie zapraszamy Was do świata nowych płyt, nagrań, singli i koncertowych wydarzeń. Dziś u nas o powrocie duetu Erasure, nowym albumie Miley Cyrus i koncercie Jamesa Mariota. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Jedna z najpopularniejszych popowych grup lat 80. powraca. Erasure zapowiedzieli właśnie nowy album. Płyta o tytule Radio Radio ukaże się 12 marca i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem tego duetu od 5 lat. Erasure, którzy w tym roku obchodzą 40. rocznicę debiutu, oświadczyli, że Radio Radio będzie ich 20. albumem studyjnym. Na płycie znajdzie się 10 nowych utworów. Vince Clarke przyznał, że część nowych piosenek odzwierciedla wydarzenia z jego życia. Niektóre z tych piosenek są dość mocno związane z tym, co działo się w moim życiu, ale nie wszystkie. Nie musieliśmy się nad tym zastanawiać ani o tym rozmawiać, po prostu tak wyszło. Jednym z najważniejszych utworów na płycie jest piosenka Wings of Love, która trafiła już do rozgłośni radiowych. Andy Bell śpiewa w niej o miłości, samotności oraz wdzięczności wobec osób, które były ważne w jego życiu. Kiedy przez tak wiele lat piszesz piosenki z tą samą osobą, więź między wami robi się bardzo głęboka, mówi Andy. Ufasz jej całkowicie, a przy pisaniu piosenek pokazujesz swoją najbardziej osobistą stronę. Z czasem powstaje między wami coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy przechodzisz z kimś przez coś traumatycznego, wasza relacja bardzo się zmienia. Pojawia się też zupełnie inny rodzaj szacunku do tej osoby. Vince pomógł mi przetrwać naprawdę trudne chwile, dlatego też chciałem być dla niego takim właśnie wsparciem. Myślę, że właśnie o tym jest nasza nowa płyta, dodał wokalista Erasure. Pozostajemy przy temacie nowych wydawnictw. Premiera 10. albumu studyjnego Miley Cyrus już za nami. To przełomowe wydawnictwo nie tylko wzbogaca dyskografię artystki, ale przede wszystkim otwiera zupełnie nowy etap w jej karierze, naznaczony debiutem pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records. Płyta pod nazwą Bass Persuades to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album będący następcą wydanej w 2025 roku płyty Something Beautiful zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową. Od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość. Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów artystka wyznała: ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od dobrych 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję Wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z Wami, dodała artystka. Music News. I na koniec koncertówka. Po szybko wyprzedanym zeszłorocznym koncercie autor bestsellerowego albumu Don't Tell the Dog przyjeżdża ponownie do Polski. James Mariot, bo o nim mowa, wystąpi 7 maja w Warszawie. Brytyjski wokalista, kompozytor i twórca unikalnego brzmienia określanego mianem antipopu ogłasza swój koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej jego trzeci album studyjny Warning Signs, którego premiera zaplanowana jest na 15 dzień stycznia. James Mariot w Polsce na koncercie w Warszawie 7 maja przyszłego roku. To jeszcze szybciutko łapcie kilka premier prosto z playlisty muzycznego radia. Sophie Tucker i One Republic z najnowszym singlem Tsunami. Taylor Swift z nową piosenką Patient Zero i Vixen z najnowszą propozycją pod nazwą Kamienie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Jeżeli w tym nagraniu odszukacie elementów punk rocka, no to chyba spostrzeżenie będzie bardzo trafne, bo rzeczywiście takie rytmy są tu chyba obecne. Najnowsze nagranie od grupy U2 w propozycjach do kolejnych lądowań Hit Planety i w dodatku bardzo premierowo Wam gramy dzisiaj ten właśnie utwór U2 i Silencio.

0: Już ponad pół godziny Hit Planety, a my na miejscu 36. Ale w sumie nigdzie nam się nie spieszy i tak obiecujemy, że wszystkie nagrania z 40 najlepszych waszym zdaniem do 20 zagramy. Na 36. Mamut Orhan i Felix Rafael Tree.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Gabry Ponte.
4: Hi, this is Alma.
5: Hello, we are Offenbach.
6: Hi, I am Sienna.
7: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: To Wiktor Waligura, Nie umiem kochać.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 34, żeby zagrać wam
2: nowość
1: na Hit Planecie.
0: Tę wyżej notowaną Lawinia, Ellie Oaks i Reasons. I od razu motyw bardzo dobrze znany. Skąd? Bittersweet Symphony, The Verve, kiedyś.

0: To Emerald Eyes 32, Alex Warren, a teraz zaglądamy do poczekalni i gramy wam numer o tytule Mami. Pan przedstawi się sam.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
3: What's up, Poland? This is Ugel and you're listening to Hit Planeta on Music

0: Kiedyś nagrał taki przebój najsmutniejszy człowiek świata, ale chyba to wcale nieprawda, przynajmniej w odniesieniu do tego artysty, bo utwór już dużo pogodniejszy. Bingo i Arek Kusowski na 30, czyli w taki właśnie sposób otwieramy trzecią dziesiątkę. Hit Planeta.
1: Autopromocja. Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
2: 106,7
1: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw. Wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzemiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
4: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
3: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: W poczekalni Malumasza, Kira i Agua.

Tomach, Zuza Jabłońska, Nie ma jak. Taka właśnie polska propozycja do kolejnych lądowań Hit Planety. Jeżeli się spodoba, no to oczywiście liczymy na to, że poprzecie ten numer swoimi głosami. Podobnie jak Malumę i Shakirę, Agła. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hello, I'm DJ Antoine.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hey, I'm Mogwai.
6: Hey, everybody, this is Ina.
7: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.

0: Bardzo rytmiczne nagranie na hitplanecie El Mexo, a także Fino, Big Daddy i CR Easy. Somos Estrellas de la Noche. Takie nagranie znalazło się dzisiaj na miejscu 29, czyli coraz bardziej wgłębiamy się w trzecią dziesiątkę. Jeżeli Wam się spodoba ten numer albo jakikolwiek inny na hitplanecie, albo może z poczekalni, albo wśród premier, no to dajcie nam znać muzyczneradio.pl. Tam wchodzicie, odszukujecie zakładki hitplaneta i możecie dać albo plusa, albo minusa, czyli łapkę w górę albo kciuka w dół, w zależności od tego, czy utwór Wam się podoba, czy też trochę mniej. Oddajecie głosy również w komentarzach na Facebooku pod postem związanym z dzisiejszą hitplanetą. Możecie również posłużyć się aplikacją albo tradycyjną metodą, czyli wysłać e-mail na emisja@muzyczneradio.pl. Do wyboru, do koloru liczymy na Waszą aktywność, a El Mexo już właśnie kończy swój występ i to było miejsce 29, już za chwilę 28.
1: Słuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit,
0: który jeszcze jest taką spuścizną po lecie. Marshmello i Cameron Whitcomb, Hollow.

Zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden

0: na pozycji numer
1: 25 i gramy wam The Bauza, Lose Myself. Taki styl rapowo-popowy, no i jeszcze to emocjonalne brzmienie, które na pewno dodaje kolorytu tej piosence. 25, słuchamy The Bauza, Lose Myself.

0: Love Will Find You i oczywiście Age Connect Rockaway. Oni zaprezentowali się na miejscu 24. Już za chwilę wśród premier usłyszycie utwór, który znacie bardzo dobrze. Na pewno doda wam takiej tanecznej energii. Unikalna wręcz aranżacja starego przeboju. Już za chwilę usłyszycie, jak brzmi po nowemu. To będzie utwór Riptide, który znacie na pewno bardzo, bardzo dobrze. A zaprezentuje się właśnie w tym utworze całkiem premierowo po raz pierwszy na Hitplanecie. DJ Dark oraz Jay.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Trochę zabawy, trochę pozytywnych dźwięków, Funny Feeling i Benjamin Ingrosso.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: dzięki któremu lądujemy już na miejscu 22. Szkoda, że w drugiej połowie dzisiejszego zestawienia, skoro tak często był na szczycie Hit Planety. Mondo i Gold.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Bonjour, c'est Angela.
9: Hi, it's Oliver Ice here.
10: Hey, I'm Kaiser.
11: Hey, Ed Sheeran here.
12: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit
13: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 20, czyli otwieramy drugą dziesiątkę tym właśnie nagraniem. Tekst piosenki porusza temat miłości i relacji między pokoleniami, łącząc klasyczny klimat retro z nowoczesnym brzmieniem. Nowa generacja Love Story.
2: Znowu noc przez miasto, światła lecą nam po szybach. Miałeś zostać tylko chwilę, a zostałeś do świtu. To nie jest zwykła noc.
3: To nasze love story.
4: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Rodzą się potężne hity.
1: Czyli znów zasiadamy na ławkę rezerwową, by poznać ich bliżej i posłuchać bardzo uważnie Gotabi. To Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który dzięki waszym głosom pnie się coraz wyżej po naszej hitplanetarnej drabinie i bardzo nas to cieszy. Almost Monday i French Kids.

0: Valencia.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
2: W nowym miejscu.
1: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
4: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.

0: Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
3: Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Fini. Marcin Krzemiński, znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Grudziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. 3 dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą 3-osobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Fini zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
4: Tym razem nowa wersja przeboju Sex on the Beach w poczekalni Brian, Justin, Jesso i Brando oraz Teaspoon.

Tak, tak, to też propozycja do kolejnych lądowań z poczekalni. Dash Berlin, Simon Ward i Lonely Man, a wcześniej Brian V, Justin Jesso, Brando, Teaspoon, Sex on the Beach. Teraz już James Blunt z 16. Hey.

0: To Chris Van D, After the Silence.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 14. Ciekawe, czy widzieliście teledysk do tego nagrania, bo jeśli tak, to na pewno zastanawiacie się, kim jest ten przystojniak. A to jest Maciej Musiał, znany polski aktor. Ale cichosza, być może o tym też nie powinniśmy mówić, bo zobowiązuje nas poniekąd do tego tytuł nagrania. Cichosza, Sanach.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Pan nazywa się Tom Byrne, nagranie Love You Do i tym sposobem lądujemy już na miejscu 12, przybliżając się coraz bardziej do pierwszej dychy.

0: No wielkie brawa, bo to nagranie otwiera pierwszą dychę. Oliwia Socha i Rutyna. No to teraz coś absolutnie świeżego, premierowego i artystka, którą znacie bardzo dobrze. To Miley Cyrus i Let's Get Married. Utwór, który ukazuje jej emocje związane z miłością i małżeństwem. W piosence artystka wyraża gotowość do rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu, nawiązując do osobistego życia, w którym jest związana z perkusistą Maxem Morando. No to posłuchajmy, jak brzmi ten utwór premierowo dzisiaj. Miley i Let's Get Married.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Rytmy może nie są przesadnie dynamiczne, ale utwór bardzo przyjemny dla ucha, Bija i Safety Net.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: I z coraz większą satysfakcją przyglądamy się dzisiejszemu zestawieniu, bo wędrujemy coraz wyżej i przybliżamy się do szczytu. Mark Ambor na 7. The Proof. Just

0: Miejsce szóste, I'm Music, Joachim Pastor i Cheyenne, Do You Think of Me. Teraz już miejsce piąte i ten pan.
1: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.
0: Oczywiście nie sam, bo razem z grupą Take That, miejsce piąte i Feel My Love.

0: Dzisiaj bez medalu, ale i tak miejsce bardzo dobre, bo to pozycja czwarta. Aura Wave, Junk Project i Tayo Jazz Drive. No to teraz już pierwsza trójka, czyli miejsce trzecie, drugie i pierwsze po kolei. Zaczynamy od tego pana.
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: Mrozu, ale oczywiście również i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem na miejscu trzecim, na drugim Ellie Goulding, For Your Entertainment, a miejsce pierwsze to dziś Albert LCB, Brandon Chase, Heart in the Echoes. Dawid Wenzel, było bardzo miło, dzięki za dzisiejsze sobotnie spotkanie. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
1: Gęste mgły w wielu regionach, są alerty najniższego stopnia. Wrócimy też do próby ataku terrorystycznego w samolocie linii Fly Dubai i zajrzymy na

0: tenisowy turniej w Pekinie. Marcin Szamiński. Przed nami kolejne wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami. Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty 1 stopnia w 9 województwach. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występu w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
2: 1, 2, 3.
0: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Sensacja na tenisowym turnieju w Pekinie. Świeżo upieczona liderka tenisowego rankingu WTA, Jelena Rybakina, przegrała swój pierwszy mecz w tej roli. Kazaszka w drugiej rundzie turnieju w Chinach uległa dopiero 118 na liście tenisistek Alinie Czarajewej z Armenii 6-3, 4-6, 3-6. Dodam, że z Polek w Pekinie pozostała tylko Iga Świątek. Jej rywalką o 1/8 finału będzie Chorwatka Donna Vekić.
3: To były wiadomości.
4: Music News.
3: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
5: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
4: Music News Magazine.
5: Krzysztof Zalewski powraca z premierowym singlem. To propozycja, która ma stać się muzycznym antidotum na nadciągającą jesienną aurę. Jednakowi to utwór, w którym Zalewski po raz kolejny udowadnia swój kunszt tekściarski i interpretacyjny. Piosenka w warstwie lirycznej porusza uniwersalne tematy przeznaczenia, bliskości i poszukiwania tej jedynej relacji w świecie pełnym powtarzalności. Muzycznie to przede wszystkim dynamiczny beat i duża dawka charakterystycznej dla Zalewskiego organicznej energii. Sam artysta tak zapowiada ten numer. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D mająca ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy po prostu jednakowi. No i oczywiście jest to ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 1985 roku. Dodał artysta. Teraz w Music News U2. W roku swojego 50-lecia zespół otwiera kolejny rozdział swojej historii. Carnaval de Luz, pierwszy od 9 lat album grupy, z całkowicie nowym materiałem ukaże się 13 listopada. Zapowiedzią płyty jest utwór Silencio, krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surfpunka, któremu towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku. Carnaval de Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jackknife Lee. 12 utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających mrocznych sił. Brzmieniowo album przywołuje echa najbardziej eksperymentalnych momentów w dorobku U2, łącząc je z klasycznymi dla zespołu tekstami w takich utworach jak choćby The Greatest Show on Earth, Glorify czy też Midnight Sunshine. Zupełnie inną energię wnosi trwające zaledwie 2 minuty i 35 sekund Silencio, ukłon w stronę zadziorności wczesnego surfpunka. Czekamy zatem na nowy album U2 i gramy Silencio. Ten utwór już na playliście nowości Muzycznego Radia. Music News. Pozostajemy przy nowych singlach. Niektóre mury mają inną funkcję niż ochronna. Mogą powstrzymywać nas samych przed rozwojem. Właśnie z takim uczuciem zmaga się Yearbox w najnowszym singlu pod nazwą Jericho. Jeszcze przed oficjalną premierą utwór zdołał sporo namieszać dzięki zapowiedziom publikowanym przez artystę w platformach społecznościowych. Muzycznie Yearbox pozostaje zakorzeniony w świecie vintage house. Nostalgiczne warstwy brzmienia łączą się ze współczesną house'ową produkcją. Oszczędne linie wokalu dają singlowi wiele oddechu. Powracający wers My Jericho pozwala skupić się na głównym przesłaniu tej właśnie piosenki. Dodaje mu emocjonalnej głębi, ale bez nadmiernej dramaturgii. Chodzi o cichą odwagę, której potrzebujemy, gdy chcemy kogoś ponownie wpuścić do swojego życia. To, co znajdziemy za zburzonymi murami, pozostaje otwarte. Sam Yearbox tak opowiada o znaczeniu ukrytym w piosence. Jericho mówi o murach, które budujemy wokół siebie dla własnej ochrony oraz o odwadze, jakiej wymaga pozwolenie, by te mury po prostu runęły. Jericho od Yearboxa. To nie jedyna nowość, jaka trafia na falę Muzycznego Radia. Posłuchajcie, jakie jeszcze premiery mamy wam do zaoferowania. Dub Dogs i Eta z nagraniem The Fade Outline, Naked i Portugal The Man z nowym singlem Some Kind of High i Albi z najnowszą propozycją Dancing With Your Ghost.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od polskiej premiery. Po przebojowym utworze Halo Houston, który świetnie sprawdził się na naszej antenie, czas na nowy singiel od Jaśka Piwowarczyka. Zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland pokazuje tym razem bardziej intymną i emocjonalną stronę swojej twórczości. Okazuje się, że ostatnie miesiące były dla Jaśka czasem intensywnej pracy koncertowej i studyjnej. Artysta zagrał m.in. na festiwalu w Opolu oraz podczas Summer Jazz Festival w Krakowie. Wydał też specjalną wersję Halo Houston, zaśpiewaną po, uwaga, uwaga, węgiersku, zdobywając nowych słuchaczy właśnie na Węgrzech. Teraz po kosmicznej podróży rozpoczętej przez poprzedni utwór Jasiek zatrzymuje się pod własnym niebem. Obłoki, taki jest tytuł nowej piosenki, to opowieść o tęsknocie za znajomym głosem i słowach, których nie potrafimy powiedzieć wprost. Jasiek śpiewa o życiu w ciągłym zawieszeniu między nadzieją na powrót do tego, co było, a próbą pogodzenia się ze zmianą. Ale obłoki nie narzucają jednak jednej interpretacji. Każdy może na swój sposób odczytać potrzebę zachowania miejsca, w którym nadal czujemy się u siebie. Teraz nowa produkcja od Glockenbacha. Każdy człowiek jest własną planetą poruszającą się po swojej orbicie. Czasami jednak dwa światy się przecinają, łącząc nas, splatając nasze ścieżki na chwilę, zanim znów powoli zaczną nas od siebie oddalać. Być może po to, by pewnego dnia ponownie odnaleźć drogę do siebie. W nowym singlu Glockenbach eksploruje przestrzeń między przybyciem a pożegnaniem, czy też bliskością a dystansem. To opowieść o uczuciu, że gdzieś po drodze możemy spotkać kogoś, komu nie sposób się oprzeć. Piosenka Collide została napisana i wyprodukowana przez samego Glockenbacha, podobnie jak wszystkie jego dotychczasowe nagrania, a gościnnie występuje w tym utworze brytyjski wokalista i autor piosenek Callum Scott, którego charakterystyczny głos dodaje głębi emocji ich własnej teorii wielkiego wybuchu. Collide od Glockenbacha i Calluma Scotta w gronie gorących premier muzycznego radia. Na koniec wracamy do polskich nowości. Kamienie to nowy singiel Vixena i jeden z najbardziej osobistych utworów w jego twórczości. Piosenka powstała z potrzeby zmierzenia się z emocjami, wspomnieniami i ciężarem, który przez lata pozostawał niewidoczny, a jednak nieustannie dawał o sobie znać. Inspiracją do powstania utworu stały się doświadczenia związane z terapią i moment refleksji nad tym, co człowiek nosi w sobie przez lata. Kamienie opowiadają o potrzebie uwolnienia się od tego ciężaru i spojrzenia na własną przeszłość z większą świadomością. W tekście pojawiają się osobiste odniesienia do muzyki, mamy, żony oraz kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. To również próba konfrontacji z własnymi błędami, relacjami i sytuacjami, w których inni zostali zranieni. Kamienie to szczera, intymna opowieść Vixena o pamięci, relacjach, poczuciu winy i potrzebie wewnętrznego uwolnienia. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka muzycznych nówek. Michael Schulte z najnowszym singlem Cover You, Leon Krześniak i jego najnowsza piosenka Kręci się Ziemia i wspomniani przed momentem Glockenbach i Callum Scott z nagraniem Collide.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Music News Magazine.
1: Sarah James prezentuje nowy singiel Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki i stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego albumu. Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości, tęsknocie i nieodwzajemnionych uczuciach do bycia zmuszonym do kochania w ukryciu. Utwór opowiada o uczuciu, którego nie można zatrzymać, mimo że potrzeba bliskości i nadzieje na zmianę wciąż pozostają silne. Szczery, osobisty tekst łączy się z nowoczesnym, popowym brzmieniem, pokazując Sarę w bardziej dojrzałej i świadomej artystycznie odsłonie. Polski język sprawia, że emocje w tej piosence wybrzmiewają jeszcze mocniej. Nowy singiel jest jednocześnie sygnałem kierunku, w którym rozwija się kolejny projekt Sary. Artystka stopniowo poszerza swój muzyczny świat, łącząc współczesny pop z wpływami muzyki R&B, pozostając przy tym wierna emocjonalności i charakterystycznej wokalnej ekspresji. Teraz Music News o DJ-ce i wokalistce prosto z Dublina. Po premierze potężnego bass house'owego hitu Invisible oraz My People, irlandzka gwiazda światowej sceny dance prezentuje swój najnowszy klubowy numer pochodzący z nadchodzącego debiutanckiego albumu Peace and Patience. Jazzy, bo o niej tutaj mówimy, to jedna z najbardziej ekscytujących nowych postaci elektronicznej muzyki tanecznej. Artystka powraca z nowym singlem Get the Start. Utwór jest kolejną odsłoną imponującej serii udanych premier, dzięki którym Jazzy ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej wyrazistych wokalistek i DJ-ek współczesnej sceny dance. W nagraniu Get It Started Jazzy ponownie podkręca tempo, serwując zaraźliwą mieszankę napędzających rytmów i energetycznego wokalu stworzoną z myślą o kulminacyjnych momentach klubowych nocy oraz największych festiwalowych scenach na całym świecie. Wraz z dalszym rozwojem międzynarodowej kariery Get It Started otwiera kolejny rozdział w imponującym marszu Jazzy na sam szczyt. Debiutancki album irlandzkiej artystki zatytułowany Peace and Patience ukaże się 23 października. Music News. I na koniec nagrody MTV. Gala MTV Video Music Awards 2026 już za nami. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy tegorocznych triumfatorów. Madonna zdeklasowała konkurencję, zdobywając aż 7 statuetek. Najważniejsza, przyznawana za teledysk roku, powędrowała jednak w inne ręce. W tej kategorii triumfowała Taylor Swift z piosenką The Fate of Ophelia. Największy triumf podczas gali odniosła jednak bezsprzecznie wspomniana przed momentem Madonna. Ikona muzyki pop zainaugurowała wydarzenie spektakularnym widowiskiem, prezentując dwa utwory ze swojej najnowszej płyty Confessions 2. Artystka wykonała wspólny kawałek z Sabriną Carpenter zatytułowany Bring Your Love oraz odświeżoną wersję utworu Dansteria z gościnnym udziałem Charlie XCX. Piosenkarka, która ma za sobą występ na debiutanckiej edycji Video Music Awards w 1984 roku, opuściła ceremonię z 7 nagrodami, w tym tytułem Artystki Roku, mając na koncie łącznie 13 nominacji. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Nickelback z najnowszym singlem Make Me Love You, U2 z najnowszą piosenką Silencio i Sunfall z nagraniem Needles Love.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Music News Magazine.
1: Jedna z najpopularniejszych popowych grup lat 80. powraca. Erasure zapowiedzieli właśnie nowy album. Płyta o tytule Radio Radio ukaże się 12 marca i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem tego duetu od 5 lat. Erasure, którzy w tym roku obchodzą 40. rocznicę debiutu, oświadczyli, że Radio Radio będzie ich 20. albumem studyjnym. Na płycie znajdzie się 10 nowych utworów. Vince Clarke przyznał, że część nowych piosenek odzwierciedla wydarzenia z jego życia. Niektóre z tych piosenek są dość mocno związane z tym, co działo się w moim życiu, ale nie wszystkie. Nie musieliśmy się nad tym zastanawiać ani o tym rozmawiać. Po prostu tak wyszło. Jednym z najważniejszych utworów na płycie jest piosenka Wings of Love, która trafiła już do rozgłośni radiowych. Andy Bell śpiewa w niej o miłości, samotności oraz wdzięczności wobec osób, które były ważne w jego życiu. Kiedy przez tak wiele lat piszesz piosenki z tą samą osobą, więź między wami robi się bardzo głęboka, mówi Andy. Ufasz jej całkowicie, a przy pisaniu piosenek pokazujesz swoją najbardziej osobistą stronę. Z czasem powstaje między wami coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy przechodzisz z kimś przez coś traumatycznego, wasza relacja bardzo się zmienia. Pojawia się też zupełnie inny rodzaj szacunku do tej osoby. Vince pomógł mi przetrwać naprawdę trudne chwile, dlatego też chciałem być dla niego takim właśnie wsparciem. Myślę, że właśnie o tym jest nasza nowa płyta, dodał wokalista Erasure. Pozostajemy przy temacie nowych wydawnictw. Premiera 10. albumu studyjnego Miley Cyrus już za nami. To przełomowe wydawnictwo nie tylko wzbogaca dyskografię artystki, ale przede wszystkim otwiera zupełnie nowy etap w jej karierze, naznaczony debiutem pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records. Płyta pod nazwą Bass Persuades to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album będący następcą wydanej w 2025 roku płyty Something Beautiful zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową. Od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość. Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów artystka wyznała: ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od dobrych 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z wami, dodała artystka. Music News. I na koniec koncertówka. Po szybko wyprzedanym zeszłorocznym koncercie autor bestsellerowego albumu Don't Tell the Dog przyjeżdża ponownie do Polski. James Marriott, bo o nim mowa, wystąpi 7 maja w Warszawie. Brytyjski wokalista, kompozytor i twórca unikalnego brzmienia określanego mianem antipopu ogłasza swój koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej jego trzeci album studyjny Warning Signs, którego premiera zaplanowana jest na 15 dzień stycznia. James Marriott w Polsce na koncercie w Warszawie 7 maja przyszłego roku. To jeszcze szybciutko łapcie kilka premier prosto z playlisty muzycznego radia. Sophie Tucker i One Republic z najnowszym singlem Tsunami. Taylor Swift z nową piosenką Patient Zero i Vixen z najnowszą propozycją pod nazwą Kamienie. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata. Autopromocja.

Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.